0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Jest szósta.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski. Zapraszam. Sezon ślubny w pełni. Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Tomasz Steierwald przypomniał, że podstawowym miejscem zawierania sakramentu małżeństwa są kościoły. W opublikowanym na stronie diecezji komunikacie czytamy, że biskup diecezjalny, kierując się troską o sakramentalny i wspólnotowy charakter małżeństwa, nie udziela zezwoleń na zawieranie ślubów w plenerze, umotywowanych względami estetycznymi, sentymentalnymi czy organizacyjnymi. Świątynia zawsze pozostaje właściwym miejscem celebracji i sprawowania sakramentów, jako przestrzeń modlitwy wspólnoty, znak stałości i powagi, niezależny od okoliczności zewnętrznych, takich jak pogoda czy dekoracja. Ordynariusz miejsca może zezwolić na celebrację w innym odpowiednim miejscu, lecz jest to wyjątek, a nie alternatywna forma. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, aby odprawić mszę polową poza terenem sakralnym, na przykład na placu czy w lesie, zawsze wymagana jest zgoda biskupa diecezjalnego.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Laureaci Nagrody Nobla, były głowy państw i szefowie rządów, a także eksperci w dziedzinie sztucznej inteligencji dyskutują w Castel Gandolfo nad encykliką Magnifica Humanitas.
3: W rozpoczętych dziś trzydniowych obradach udział bierze ponad 200 osób, w tym 30 laureatów Nagrody Nobla. Głównym tematem jest rola sztucznej inteligencji w świecie i zagrożenie wojną nuklearną. Obradujący będą poszukiwać globalnego paradygmatu, który połączy innowacje, odpowiedzialność i etykę. We czwartek w Rzymie uczestnicy przyjmą deklarację na rzecz pokoju rozbrojonego i rozbrajającego. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
2: To się dzieje w Kościele.
1: Prawie 1300 pątników wkroczyło na Jasną Górę z 92. pielgrzymką poznańską. W tym roku wypłynęli na głębie. Najbardziej wytrwały pielgrzym maszerował po raz 60. Najmłodszy ma 4 miesiące, a największą grupę stanowili pielgrzymkowi nowicjusze. Prawie 300 osób szło pierwszy raz. O pielgrzymkowej rozmaitości opowiada ksiądz Rafał Walid, przewodnik.
4: W pielgrzymce bierze udział już dokładnie policzonych mamy 1291 pielgrzymów i z czego się bardzo cieszymy. Są to dzieci, młodzież, dorośli i najmłodszy ma 4 miesiące. Rekordzistą z diamentowym jubileuszem jest pan Kazimierz, który pielgrzymuje 60. raz na Jasną Górę. Wypłyń na głębie, bo takie jest hasło. To hasło, które przede wszystkim ma nam pomóc otworzyć się i zaufać Panu Bogu. A sytuacji w życiu, które nas stawiają w takim zaufaniu Panu Bogu, jest bardzo wiele.
1: W pielgrzymce poznańskiej przybyło 12 różnych grup, dlatego każdy mógł znaleźć tę, która odpowiada mu najbardziej.
5: W grupie Miłosierdzia już pielgrzymuję od 10 lat. Dzieci się urodziły, poznałem żonę też wcześniej. Zaprosiłem żonę, potem dzieci i tak pielgrzymujemy razem.
6: Czemu grupa wyciszenia? Ponieważ właśnie w tej codzienności myślę, że jest bardzo dużo hałasu i takiego mętliku w głowie, wśród nas, w jakiejś codzienności, w relacjach, w pracy. A właśnie ta grupa wyciszenia jest miejscem, kiedy można od tego wszystkiego na chwilę uciec, odpocząć.
7: Wcześniej była to różowa grupa, grupa piątka, wszystko na pięć, a z czasem została przekształcona na biblijną, więc biblijna. Rozważamy Pismo Święte, Lekcję Divino, modlimy się, różaniec, śpiewamy, więc jest bardzo wesoło, super.
1: A 5 sierpnia na Jasną Górę wyruszy 43. pielgrzymka diecezji warszawsko-praskiej. Jej tegoroczne hasło to Pan mój i Bóg mój. 10-dniowa trasa wjedzie m.in. przez Warkę, Białobrzegi, Ogonowice i Podlesie. Wierni przejdą w sumie około 315 km. 16 sierpnia natomiast z konkatedry warszawsko-praskiej wyruszy pielgrzymka pomocników Matki Kościoła. Na Jasną Górę dotrze 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
8: Ciepło od samego rana, teraz 19 stopni jest w Warszawie, nieco chłodniej poza Warszawą, w Nowym Dworze Mazowieckim 17, w Legionowie także 17, także w Grodzisku Mazowieckim i w Wołominie na pozostałym obszarze 18 stopni. To będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepły dzień, temperatura wyniesie 29-30 stopni i pełnia słońca przez cały dzień.
9: Ogłoszenie nadawcy.
0: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
9: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
10: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Zimą merznie, żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
12: W najnowszym Sieci afera szpitalna pokazała, że Rafał Trzaskowski to marionetka. Nic nie wiedział, nic nie widział, nic nie może. Czy to jego koniec? A także dlaczego rząd rozbraja Polskę? Polecam Sieci. Jacek Karnowski.
13: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
14: To można przyjemnie się budzić?
13: Jarek!
14: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
13: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
14: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
13: radiowarszawa.com.pl, zakładka wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
14: Dziękujemy za każdą wpłatę.
13: I życzymy samych udanych poranków.
10: Po reklamie.
8: 7 minut po godzinie 6. Rozpoczynamy program w Radiu Warszawa. Jarek Wydra. Dzień dobry.

0: prawie 16 minut po godzinie 6. Audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego, Słowo na Wieki, Słowo na Dziś właśnie się rozpoczyna. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała profesor Barbara Strzałkowska, czyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu, bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna bliska chwila rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu. Jakbyśmy mieli rodzić Ducha Zbawczego, nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.
2: Dzisiejsze pierwsze czytanie zaczerpnięte z Księgi Izajasza to piękny psalm nadziei. O ile czytania poprzednich dni ukazywały Boga jako karzącego Pana historii, o tyle dziś prorok rozpościera przed nami piękny obraz ludu, który ufa Bogu na wszystkich swoich ścieżkach, nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe. I Boga, który ocala i daje nadzieję, użycza pokoju tym, którzy Go miłują. Ów psalm błagalny z 26 rozdziału Księgi Izajasza stanowi modlitwę ludu, tej jego sprawiedliwej części, którą Izajasz często nazywa resztą Izraela, która w Bogu pokłada nadzieję i która ocaleje w dniu kary Bożej. Prorok Izajasz nazywany jest czasami ewangelistą Starego Testamentu. Daje bowiem nadzieję tym, którzy szukają Boga w ucisku, którzy ślą ku Niemu modlitwy półgłosem. Obok licznych obecnych w księdze zapowiedzi kary, prorok w sposób poetycki chce wlać nadzieję w serca tych, którzy są Bogu wierni. Lud modli się, oczekuje Pana, mówiąc, że Boże imię i pamięć o Bogu to pragnienie ich duszy. A Pan na te modlitwy nie pozostaje obojętny. Jakże to piękne wprowadzenie do Jezusowych słów z dzisiejszej Ewangelii. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.

0: Wysłuchajmy teraz Słowa Bożego na dziś. Skomentuje je ksiądz Mateusz Kowalski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
2: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To chyba jedne z najbardziej czułych i pełnych nadziei słów, jakie Jezus wypowiada w Ewangelii. Każdy człowiek nosi w swoim sercu jakiś ciężar. Dla jednych jest nim choroba, dla innych samotność, niepewność jutra, problemy rodzinne, depresja czy poczucie winy. Czasem nawet najbliżsi nie wiedzą, z czym naprawdę się zmagamy. Jezus nie mówi dziś: poradźcie sobie sami. Nie mówi również: najpierw stańcie się lepsi. On zaprasza nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszym zmęczeniem, z naszą słabością, z naszym niepokojem. Bardzo często próbujemy radzić sobie sami. Uważamy, że musimy być silni, samodzielni i niezależni. Tymczasem wiara przypomina, że prawdziwa siła rodzi się z umiejętności zawierzenia Bogu. Chrystus nie zawsze usuwa trudności z naszego życia. Czasami jednak daje coś jeszcze cenniejszego. Daje nam swoją obecność. A człowiek, który wie, że nie jest sam, potrafi przejść nawet przez najtrudniejsze doświadczenia. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, by nieść swoje życie razem z Jezusem. On zna nasze serca lepiej niż ktokolwiek inny. Wie, gdzie boli najbardziej. Wie, czego się tak boimy. I właśnie tam chce przynieść swój pokój. Zastanówmy się, jaki ciężar noszę dziś w sercu i czy naprawdę oddałem go Jezusowi.

Jest godzina 6:30, przenosimy się do Katedry Warszawsko-Praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika, gdzie rozpoczyna się msza święta.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Dzisiaj przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej. Jest to dzień szczególny dla wszystkich tych, którzy przeżywają, uczestniczą w tym nabożeństwie do Matki Bożej, którzy noszą szkaplerz karmelitański. Chcemy, aby Matka Boża prowadziła nas w ten szczególny sposób do nieba, abyśmy nawracali się każdego dnia, uświęcali przez pracę nad sobą, czynienie dobra, dzielenie się miłością, pogłębianie naszej wiary. Tego prośmy Matkę Najświętszą, by prowadziła nas niezachwianą drogą do nieba. Ja tę mszę świętą sprawuję za świętej pamięci Wacława, Zdzisława i Stefana Piątkowskich, prosząc o łaskę nieba dla nich. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na Górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy doszli do Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to pragnienie mej duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu. Bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem. Panie, ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedy Ty chłostałeś. Jak brzemienna bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, takim staliśmy się przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić. Ducha zbawczego nie wydaliśmy na ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy. Obudzą się i krzykną z radości, spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. Oto słowo Boże.
0: Bogu niech będą dzięki.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Siądźmy na chwilę. Chyba każdy z nas chciałby znaleźć ukojenie dla swojej duszy, dla swoich pragnień, dla swoich różnych właśnie problemów, które przeżywamy, trudności, trosk, które nosimy w naszych sercach. Chcielibyśmy doświadczyć ukojenia u naszego Boga. Po to przychodzimy do świątyni, żeby Bóg przyjął nasze prośby, żeby Bóg przyjął to, co przeżywamy, żebyśmy w naszej codzienności doświadczyli Jego obecności, pełnej miłości, dobra, ciepła, troski. Takiego Boga szukamy, takiego Boga chcemy doświadczać. I dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi nam wprost, że taki jest, że ten, kto do Niego przychodzi, to doświadczy słodyczy, doświadczy tej lekkości, doświadczy pokrzepienia, doświadczy sensu swojego życia, bo pozna Bożą miłość. Tylko są dwa warunki, o których Jezus w Ewangelii mówi. Po pierwsze, przyjdźcie do mnie, a ja was pokrzepię. I to robimy właśnie w taki zewnętrzny sposób, przychodząc do świątyni, ale myślę, że o wiele ważniejsze jest nasze serce, abyśmy właśnie będąc tutaj, przychodząc do Niego, czy stając na modlitwie prywatnej, ale właśnie na mszy świętej w sposób szczególny możemy tego doświadczyć, będąc w takiej pewności, że pod postacią znaków On naprawdę jest. Właśnie pomyślmy o tym i postarajmy się, by nasze serce naprawdę przy Nim było. Byśmy przyszli tu dla Niego, nie żeby o coś poprosić, czy coś załatwić, czy czegoś się dowiedzieć, czy poczuć się lepiej, ale byśmy przyszli tu z takim sercem otwartym na to, że ja chcę ten czas poświęcić po prostu dla Boga, Jemu ofiarować. To jest moja ofiara, którą ponoszę tego poranka. To jest mój dar dla Pana Boga, dla wspólnoty wierzących. Niczego się nie spodziewam, nic nie oczekuję, nic nie chcę załatwić, ale chcę, żeby to Pan Bóg mnie poprowadził i żeby to On wykorzystał te pół godziny mojego życia. A drugi warunek, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. No właśnie, przychodzimy do Boga nie po to, żeby On nam ulżył, nie po to, żeby nasze życie stało się lekkie, łatwe i przyjemne. Tylko przychodzę do Boga, by wziąć na siebie to wszystko, co On chce mi dać. Właśnie wziąć na siebie to jarzmo, które dla mnie przygotował. Może ono wydaje się trudne, może to moje powołanie życiowe niesie za sobą też pewne cierpienia, wyrzeczenia, no ale właśnie to jest ta droga, która prowadzi mnie do nieba. To jest moje powołanie, które przyniesie mi szczęście, jeżeli będę je wypełniał. Dlatego Jezus o to mnie prosi, żebym nie uciekał, nie odwracał się, ale podejmował to, co dla mnie przygotował, abym razem z Nim czynił dobro, abym razem z Nim kochał, abym wierzył w Niego mocno, w Jego obecność, w Jego moc. A On będzie mi towarzyszył w mojej codzienności, by to moje brzemię, by to moje jarzmo stało się lekkie i słodkie właśnie w Nim. Dziękujmy za to, że takiego Boga mamy. Mamy takiego Boga, który nas kocha
i który właśnie przychodzi do naszej codzienności, by dać nam sens życia, by nas pokrzepić, umocnić i ukazać swoją miłość. Amen. Ufając w orędzie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, z wiarą złóżmy nasze prośby przed Bogiem. Módlmy się za Kościół Święty, aby wzrastał w świętości i wiernie głosił Ewangelię całemu światu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zwaśnione narody, aby przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Pokoju, doszły do porozumienia i wzajemnego przebaczenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich noszących szkaplerz karmelitański, aby żyjąc w bliskości Maryi i umocnieni jej opieką, kroczyli drogą świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby przez wstawiennictwo Maryi, Matki Miłosierdzia, doświadczyli pociechy i pomocy ze strony bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza za polecanych w tej mszy świętej Wacławę, Wacława, Zdzisława i Stefana Piątkowskich. Niech dobry Bóg obdarzy ich łaską nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy ufając opatrzności Bożej i nosząc szkaplerz nieustannie trwali na modlitwie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty w swojej miłości obdarzyłeś nas Maryją jako matką i opiekunką. Wysłuchaj naszych modlitw, które z wiarą przed Tobą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i ściślej się zespolili z dziełem odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy, nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, pośliłeś nas najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojego Syna. Umocnij w nas miłość ku Tobie i spraw, abyśmy służąc Najświętszej Maryi Pannie, naśladowali jej cnoty. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. 2 minuty po godzinie 7 w Radiu Warszawa, wiadomości.
1: Najwyższa Izba Kontroli o nieprawidłowościach w szpitalu południowym. Argentyna w finale Mistrzostw Świata. Moc atrakcji w Nieporęcie w sobotę Mazopiknik. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, dzień dobry Państwu. Najwyższa Izba Kontroli wykazuje nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, a władze miasta zapowiadają wyciągnięcie wniosków. Według kontrolerów na SOR-ze w placówce poza pilnymi przypadkami przyjmowano też pacjentów na zabiegi planowe. Nie rozdzielano również działalności komercyjnej od publicznej. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: NIK stwierdziła m.in. nieprawidłowe rozliczenie świadczeń zdrowotnych, niewłaściwe zapisy w regulaminie organizacyjnym i nadmierne obciążenie pracą personelu medycznego. O tych błędach mówił rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
3: Jak ustalono, jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Wszystkie te kwestie zostaną wyjaśnione, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: I oczywiście również, jeżeli będzie wskazana odpowiedzialność, no to osoby, które ewentualnie dopuściły się tych nieprawidłowości, poniosą konsekwencje.
2: W związku z aferą w szpitalu południowym stanowiska straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra.
1: A nowymi zastępczyniami prezydenta zostały Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik.
5: Dzieje się w sporcie.
1: Wszystko już jasne. To Argentyna zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata z Hiszpanią. Obrońcy tytułu odzyskali impet w końcówce spotkania z Anglią, zdobywając 2 bramki za sprawą Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza i ostatecznie wygrali 2-1. Finał w niedzielę.
6: Pierwsza połowa przypominała uliczną bijatykę, druga – balet z użyciem pił łańcuchowych, a ostateczny wynik ani przez chwilę nie budził wątpliwości. Dopóki Leo Messi żyje, Argentyna wygrywa, pisał na gorąco portal Yahoo Sports. Gdy wynik zmieniał się na korzyść Argentyńczyków, kibice albiceleste oszaleli wręcz do granic możliwości. Zarówno na stadionie w Atlancie, jak i w lokalnych strefach kibica, będący wraz z argentyńskimi fanami kibice angielscy, na spokojnie przyjęli porażkę swojej reprezentacji. Zabrakło nam 8 minut, powinniśmy to dociągnąć do końca. To był bardzo dobry mecz. Cieszę się, że mogłam zobaczyć to spotkanie tutaj, w Atlancie. Oczywiście jestem smutna, że nie wygraliśmy, ale z drugiej strony jestem szczęśliwa. Znaleźliśmy się w najlepszej czwórce, więc jest nieźle, podkreślali angielscy fani. Thomas Tuchel ponosi winę za to, że doprowadził do tchórzliwego odpadnięcia Anglii z Mistrzostw Świata. Odważnie napisał New York Times. Decyzja o zatrudnieniu Thomasa Tuchela w 2024 roku wynikała z przekonania, że jest on specjalistą od fazy pucharowej i taktycznym geniuszem, człowiekiem, którego przemyślane, skrojone na miarę każdego wyzwania plany miały zapewnić Anglikom jak największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata, komentuje nowojorski dziennik.
1: Informował Jan Pachlowski, a już jutro w walce o mundialowy brąz zmierzy się w Miami z Francją Anglia.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Mazopiknik zawita do Nieporętu. W najbliższą sobotę 18 lipca port Nieporęt zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Od 13 do 22 odbędzie się tam kolejny mazopiknik organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. To okazja do wspólnej zabawy i zadbania o zdrowie, mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
7: To jest bardzo cenne, żeby poznawać właśnie lokalną kuchnię i tam można to uczynić edukacyjnie, bo i dla dzieci zabawa i edukacja, zdrowie, bo można się zbadać, można poznać niedogodności swojego organizmu.
1: Wieczorem zaplanowano warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. O godzinie 20.45 na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
0: Dzisiaj bardzo ciepły dzień się zapowiada. On już teraz jest bardzo ciepły, bo temperatura wysoka i dużo słońca przez cały absolutnie dzień.
8: Skończył się odpoczynek od upałów. Dzisiaj i jutro naprawdę gorąco, 30 stopni dzisiaj maksymalnie, jutro maksymalnie 32. O tej porze 21 stopni w Warszawie, 19 w Grodzisku Mazowieckim, w Legionowie, 18 w Nowym Dworze Mazowieckim, 20 w Pruszkowie i w Górze Kalwarii.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
8: Lubisz smak karmelowy?
0: Tak.
8: A co
0: ale
8: najbardziej
0: nie słony karmelowy, tylko taki słodki karmelowy.
8: A ja lubię i ten, i ten. Karmel słodki i karmel słony, mniam, mniam, mniam.
0: Ja szczególnie na słodko.
8: Ale lody, słony karmel też nie?
0: Nie.
8: Nie, nie.
0: Ale po co słony, jak może być słodki?
8: Ale on jest taki słono-słodki. To jest właśnie, na tym polega to, że to jest takie smaczne. A wczoraj kibicowałeś Argentynie czy Anglii?
0: Anglii. I tak smutno mi było, jak widziałem tych Anglików, bo mieli taką szansę jedną na naprawdę wiele, wiele lat i to już może się nie powtórzyć. I zawsze jakoś mają pod górkę. No przecież tam się narodził futbol i w tym mateczniku nie mogą się w końcu ucieszyć z finału chociażby.
8: No co poradzić? Argentyna jednak tym razem znowu dała radę.
0: Tak, ale ja się cieszę, że Argentyna tym razem dała radę bez żadnej pomocy i bez żadnego dziwnego zbiegu okoliczności, tylko naprawdę to wygryźli na boisku i mam wrażenie, że naprawdę oni są leniwi i póki nie muszą, to im się nie chce. A jak już muszą i przegrywają i mają nóż na gardle, to zaczynają grać i naprawdę pokazują coś niesamowitego.
8: Drodzy słuchacze, czy mamy wśród was ludzi, którzy właśnie tak czekają na swój odpowiedni moment, żeby pokazać swoje możliwości? Pewnie tak. Pewnie tak. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Jeżeli kibicowaliście wczoraj Anglii, to przytulamy was ciepło. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
8: Dzień dobry.
0: Albo good morning dla tych, co w Anglii słuchają i płaczą.

0: Let's go! To Shakira i Burna Boy w hymnie tegorocznego mundialu. A my sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Kwadrans po godzinie 7. Uwaga, pasażerowie linii autobusowej 721 występują z przyczyn technicznych. Utrudnienia w kursowaniu tej linii, możliwe opóźnienia kursów do około 25 minut. W samej Warszawie jeździ się bez większych utrudnień. Poza jednym miejscem w zasadzie Wybrzeże Kościuszkowskie, tutaj do zjazdu w Aleję 3 Maja nieco ciaśniej zaczyna robić się także na trasie S8 okolice Mostu Grota Roweckiego.
1: Tu i teraz.
2: Dzieci w hotelu nie zawsze są mile widziani. Niektóre hotele wręcz wprost mówią o tym bez dzieci. Zatem o programie Hotel Przyjazny Dzieciom będziemy teraz rozmawiać. Joanna Sokołowska, menadżer do spraw komunikacji i PR UNICEF Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Skąd wziął się pomysł, żeby właśnie UNICEF Polska zajął się branżą hotelarską? Czy dostrzegli Państwo konkretny problem?
3: My ten problem widzimy od wielu lat, bo widzimy problem w egzekwowaniu praw dziecka, które należą się każdemu dziecku na świecie. Na co dzień się zajmujemy prawami dziecka de facto i pomocą dzieciom najbardziej potrzebującym. Natomiast w Polsce jesteśmy już trochę na innym etapie, jesteśmy na etapie właśnie egzekwowania tych praw dziecka, ale to wszystko musi działać w dwie strony, bo tak jak pan zauważył, nie w każdym hotelu dzieci są mile widziane. My chcemy dążyć do tego, żeby i dzieci, i dorośli potrafili się w jednej przestrzeni odnaleźć i żeby byli równoprawnie traktowani.
2: Ja taki test proponuję naszym słuchaczom, żeby wybrali stronę internetową dowolnego biura podróży, wpisali dwie osoby, termin i będą mieli mnóstwo różnych ofert. Dopiszą tam dziecko, o, nagle te oferty się mocno skurczą. Albo wręcz nie będzie żadnej.
3: Tak może być, natomiast my generalnie jak myślimy o hotelu przyjaznym dziecku, dzieciom, to od razu mamy takie wyobrażenie kolorowych sal zabaw, animacji dla dzieci, zajęć plastycznych. My nie mówimy o tego typu rzeczach. Nie mówimy o, nie wiem, karcie menu w restauracji z kurczaczkiem, który dzieci najbardziej lubią. My mówimy o tym właśnie takim równym traktowaniu dzieci, że dzieci mają swoje prawa, mają prawo wyrazić swoje emocje, mają prawo również wyrazić swoją opinię o pobycie w takim hotelu. Mają prawo do szacunku, ale również to, co jest jedną z podstawowych i chyba moją ulubioną częścią, ulubionym założeniem tego programu, to jest bezpieczeństwo dziecka, ale nie w takim pojęciu, że właśnie tutaj będzie, nie wiem, zaokrąglony róg na stołach, więc dziecko sobie nie rozbije głowy, tylko bardziej mówimy o takim bezpieczeństwie na co dzień, ponieważ w ramach certyfikacji hotelu, bo to też warto powiedzieć o samej certyfikacji, że to nie jest nagroda dla hotelu, przyznawana hotelowi, to jest program certyfikacji, czyli hotel musi się do nas zgłosić i to jest proces. No tu przy pierwszym hotelu, który otrzymał nagrodę...
2: Tak, jeden już jest na Mazowszu.
3: Tak, na Mazowszu, pod Warszawą. Jest to hotel, który przechodził z nami całą procedurę po raz pierwszy i tu musimy się też jakby zrobić wielki ukłon w stronę tego hotelu i ich załogi. Naprawdę to był fantastyczny proces współpracy.
2: Ale tak konkretnie, co musi się zmienić?
3: Mamy hotel,
2: ma określony standard i co trzeba było zmienić, żeby taki certyfikat otrzymać?
3: Przede wszystkim musimy zaprojektować przestrzeń przyjazną dzieciom. Hotel na przykład zaczął od tego, że przebudował recepcję, tak, że dziecko podchodzi, jest część dla rodzica, jest część dla dziecka, dziecko może spojrzeć w oczy osobie obsługującej, może z nią porozmawiać. Jest kącik, gdzie może wyrazić, oczywiście też odpowiednim językiem obrazkowym, tak? Gdzie dziecko może wyrazić swoją opinię o pobycie, czy było zadowolone, czy niezadowolone i tak dalej. Ale przede wszystkim to, co zaczęłam mówić, mój ulubiony aspekt tego projektu, to to, że cały personel uczestniczy w procesie certyfikacji. Personel przechodzi szkolenia i różne warsztaty, bo pracownicy muszą wiedzieć, wiedzieć, jak z dzieckiem rozmawiać z szacunkiem, jak zauważyć sygnały świadczące o tym, że dziecko może potrzebować pomocy, jak reagować w sytuacji zagrożenia, jak obsługiwać rodziny z dziećmi o różnych potrzebach, bo mówimy tutaj o takiej pełnej inkluzywności. Musi również wiedzieć, gdzie kończy się życzliwość, a kiedy zaczynają się profesjonalne procedury ochrony dzieci. Musi nauczyć się rozpoznawać sygnały, bo dzieci wysyłają sygnały, kiedy coś się dzieje w ich życiu nie tak. Dzieci wysyłają sygnały, więc personel musi wiedzieć, jak te sygnały rozpoznawać i co zrobić, jak reagować, gdzie odpowiednio, jakim odpowiednim ewentualnie służbom zgłaszać potencjalny problem.
2: To, o czym pani mówi, wydaje się być trudniejsze niż na przykład przebudowanie czegoś, dobudowanie i tak dalej. Czy w związku z tym jest zainteresowanie ze strony branży hotelarskiej, żeby taki certyfikat otrzymać? Bo jest jeden hotel, ale czy będzie ich więcej?
3: Tak, oczywiście. My dążymy do tego, żeby stworzyć całą społeczność takich hoteli przyjaznych
2: dzieciom.
3: Czyli
2: trwają procesy certyfikacji.
3: Oczywiście, oczywiście, że tak, tak. Jak najbardziej. Znaczy, no tutaj hotele, to jest w ogóle, jak mówimy o takim zmianie sposobu myślenia o dziecku jako gościu. To oczywiście nie oznacza, że dziecko teraz jest, ma roznosić hotel, że zdejmujemy obowiązek opieki nad dzieckiem z rodzica. Mhm. Ale mówimy o tym, że dziecko nie jest dodatkiem do rodziców w hotelu, tylko jest tak samo równoprawnym, pełnoprawnym gościem hotelowym.
2: Chyba ważne, żeby podkreślić, że to jest proces, który cały czas trwa, a nie jest ten tytuł, ten certyfikat przyznawany raz na zawsze, albo na bardzo długi czas, bo rok to nie jest dużo.
3: Rok to nie jest dużo i mówimy o tym, że my się przyglądamy temu procesowi, bo nadal każdy z hoteli się uczy i procedur, i w ogóle się uczy na żywym, to jest praca na żywym organizmie, tak? Więc my też będziemy ten program udoskonalać, jeżeli zauważymy jakieś potrzeby do wdrożenia, to oczywiście będziemy to też wdrażać, nie tylko w nowych hotelach wchodzących do programu, ale również do hoteli, które już w programie są czy będą. Natomiast nam chodzi o to, żeby te prawa dziecka były wprowadzone w życie, po prostu. Żeby to nie były procedury, które leżą odłożone gdzieś w szufladzie czy w segregatorze w biurze hotelowym, tylko żeby te dzieci naprawdę miały poczucie bezpieczeństwa, tak?
2: Czy poza hotelami planują państwo rozszerzyć ten program na ośrodki wypoczynkowe, czy gospodarstwa agroturystyczne i czy one będą w stanie spełnić te wymogi, które państwo stawiają? Bo jednak no, gospodarstwa agroturystyczne, no tam liczba osób, które jest zaangażowane w organizowanie tego wypoczynku jest mocno ograniczona w stosunku do dużego hotelu.
3: Mhm. Oczywiście, my mówimy o programie certyfikacji nie tylko dla dużych hoteli, ale również dla każdej bazy noclegowej, na każdym poziomie organizacyjnym. Czy ktoś jest wielkim hotelem z dużym zasobem ludzi, pracowników, czy ktoś jest mniejszą organizacją, to będzie odpowiednio wdrażał te procedury. Natomiast prawa dziecka to nie są tylko prawa, które jakby są dzieciom przyznane, nie wiem, w szkole, w szpitalu. Tak samo mają prawa na ulicy, właśnie w hotelu, w pensjonacie, gdziekolwiek.
2: Czy miejsce, które taki certyfikat otrzymuje i rodzice mogą być pewni tego, że nikt nie będzie patrzył z taką wyższością, ale też z takim poczuciem, że o, tutaj ktoś będzie przyjechał i będzie głośno, będzie nieprzyjemnie i tak dalej. Czy rodzice też mogą poczuć komfort w związku z tym? Bo myślę, że takie działanie i ten certyfikat i w ogóle działania miejsc wypoczynku w tym kierunku to jest istotny element w poprawie demograficznej sytuacji Polski. I to właśnie w ten sposób, poprzez takie, wydaje się, małe działania możemy działać właśnie w tym celu.
3: No to jest w ogóle bardzo ciekawe spostrzeżenie, że to może wpływać na demografię naszego kraju. Bardzo mi się podoba to.
2: Znaczy zmiany postrzegania właśnie rodzin z dziećmi.
3: Oczywiście, oczywiście. Natomiast to co mówiłam chwilę wcześniej, my nie mówimy o tym, że dziecko teraz ma roznosić hotel i mówimy o tym, że w takim... To jest przestrzeń wspólna i w tej przestrzeni wspólnej musimy nauczyć się funkcjonować i rodziny, które decydują się na nieposiadanie dzieci i rodziny, które się decydują na posiadanie na przykład pieska, kotka i tak dalej, czy rodziny właśnie z dziećmi. I wszyscy musimy umieć funkcjonować w tej przestrzeni. Dziecko ma swoje prawa, tak samo jak pies ma swoje prawa i jak każdy dorosły, tylko musimy, to jest jakby koło zamknięte, tak? Musimy wszyscy razem ze sobą współpracować i wszyscy rozumieć, że to musi być inkluzywne, po prostu. To jest, wydaje mi się, też słowo klucz w tym programie, że mówimy o inkluzywności, tak samo jak mówimy o dzieciach i dorosłych i współegzystencji, tak samo jak mówimy o współegzystencji dzieci z różnymi problemami, a wiemy, z czym się teraz jako społeczeństwo mierzymy, z dziećmi neuroróżnorodnymi, wychowywanymi w różnych modelach rodzin, w różnych religiach, więc jakby my mówimy o takim ponad podziałach, tak?
2: Hotel przyjazny dzieciom. Jeden już jest. Czy będą kolejne? Zobaczymy. Joanna Sokołowska, menadżer do spraw komunikacji i PR UNICEF Polska. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję najmocniej.

0: Reklama.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.
3: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Zderzenie czołowe na trasie S8 na wysokości miejscowości Głuchy w powiecie wyszkowskim. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają do 9:00. Kontrole w Szpitalu Południowym w Warszawie. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na przyjmowanie pacjentów planowych na SOR oraz na łączenie świadczeń w ramach NFZ-u i komercyjnych. 13 posesji przy ulicy Grudzie w Legionowie. Za pół godziny nie będzie miało wody. Legionowskie wodociągi zapowiedziały na godzinę 8:00 przerwy w dostawach. Potrwają one do 12:30. W stolicy rozpoczynają się obchody święta policji. Wczoraj awanse i odznaczenia otrzymali funkcjonariusze z drogówki oraz policjanci z Żoliborza. Główne obchody w przyszłym tygodniu. Trwają zapisy na konkurs Perełki Warszawy. Głównym zadaniem uczestników jest stworzenie szlaku z 5 ciekawych miejsc stolicy oraz ich opis razem ze zdjęciami. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 8:00.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Bardzo dużo słońca. Nikt dzisiaj nie będzie narzekał na jego brak, bo błękit nieba, wysokie temperatury. Dzisiaj bardzo ciepło, ale ja bym jeszcze dzisiejszą pogodę zaliczył do tego pięknego polskiego lata.
6: Tak, zdecydowanie. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że po tym, jak przetrwaliśmy wszyscy te 40 parę stopni, to już te 30 to jest naprawdę bardzo przyjemna temperatura. 21 o tej porze w Warszawie, a maksymalnie dzisiaj właśnie 30.
0: Budzimy stolicę i okolice.
1: Poranek z Radiem Warszawa.

0: To jest
1: Radio Warszawa.
0: Radio Warszawa. I love you.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Spełniły się marzenie Krzysztofa Flisa.
2: Tak.
1: Będzie hiszpańskojęzyczny finał Mundialu 2026 Argentyna-Hiszpania. Jak ci się oglądało wczorajszy mecz?
3: Dobrze.
1: Dzień dobry.
3: Spełniło się może, ale nie spełniły się oczekiwania,
2: bo
3: Messi miał nie strzelić karnego. On nawet nie miał okazji go strzelić.
2: Ale bramki nie strzelił, tylko miał dwie asysty. Ja tylko, jak to oglądałem ten mecz, no to Messi, bez Messiego by tego nie było. Może bramki nie ma, ale dwie asysty.
3: No to prawda. A ja tak przewrotnie o Anglików zapytam. Czy uważasz, że to był ich najlepszy mecz na tym mundialu?
2: Mogę powiedzieć, tak troszkę odbiegając od tematu, ale nie. No bo Argentyńczycy idealnie wykorzystali ich braki.
3: Ale dopiero jak stracili bramkę.
2: No bo Argentyńczycy...
1: No musi być jakaś motywacja, no wiecie, wy byście chcieli, żeby ktoś tak od razu wszystko pokazywał, wszystkie karty odkrywał. Argentyna tutaj bardzo sprytnie zagrała.
2: To na pewno, to jakby nie podlega żadnej dyskusji, bo generalnie jeżeli Messiemu się troszkę taki agresor włączy na boisku w czasie trwania tego mundialu, no to wiadomo, że Argentyna wygra. Tak samo było z Egiptem wcześniej, tak samo jeszcze było w kilku meczach fazy grupowej, no to...
1: No ja się zastanawiam, czy Argentyna będzie miała podjazd do Hiszpanii, bo Hiszpania pokazała niesamowitą klasę w tym ostatnim spotkaniu. No i ja zdecydowanie jednak, mimo całej mojej sympatii dla Messiego, będę kibicować Hiszpanom.
2: Znaczy, dla mnie ten finał jest idealny, no bo wychowałem się na piłce hiszpańskiej. W Argentynie gra Messi, jest kult Diego Armando Maradony, więc kto by nie wygrał, i tak będę szczęśliwy.
3: A ja się zastanawiałem wczoraj, co wspólnego reprezentacja Polski ma z reprezentacją Argentyny. I doszedłem do wniosku, że nic, bo my gramy do momentu, kiedy stracimy bramkę, a później już nic nie gramy, a Argentyna jak straci bramkę, to zaczyna grać.
1: A my w ogóle kiedyś gramy?
3: Kiedy my gramy? Coś tam we wrześniu gramy,
2: dzisiaj
3: nie?
2: Dzisiaj gramy Super Puchar Polski Lech Poznań, Górnik Zabrze o 16.
3: A to na Narodowym czy gdzieś indziej?
2: Gdzieś indziej.
3: Aha.
1: Znajdziemy gdzie wy będziecie grać, dajcie znać.
3: Krzysztof Flis, dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Trasa S8 i zderzenie czołowe. Doszło do niego między Wyszkowem a Radzyminem, dokładnie miejscowość Głuchy. Droga jest zablokowana, objazd drogami lokalnymi przez węzeł Niegów.
1: Południowa obwodnica Warszawy, okolica lotniska Chopina. Jeśli jedziecie na Terespol, tutaj spore utrudnienia przed wjazdem do tunelu. Będziemy monitorować, czy tutaj nie doszło do jakiegoś zdarzenia, bo kierowcy zgłaszają kolizję. Ciasno także na moście przed mostem Siekierkowskim, trasa Wieniawy-Długoszowskiego. Wał Międzyszyński do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych, Aleje Jerozolimskie w kierunku centrum, Łopuszańska do zjazdu w Aleję Krakowską i Aleja Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Jerozolimskie.
2: To 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
3: Dobrze słuchać.

0: Sara, perché ti amo. Bardzo mi się
1: Irici
0: podoba.
1: I Ricie Poveri.
0: A już teraz karmelowo bardzo się zrobi, bo dzisiaj wspominamy Najświętszą Marię Pannę z Góry Karmel. Posłuchajmy o niej.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: W 18 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej prorok Eliasz na Górze Karmel ukazuje królowi Achabowi moc Boga. Podczas gdy 450 proroków Bala nie jest w stanie swoimi modlitwami i ofiarami dać Izraelowi po 3 latach suszy upragnionego deszczu, oto samotny Eliasz, ufając bezgranicznie Bogu, w maleńkim obłoczku widocznym ze szczytu góry dostrzega ratunek nadchodzący dla udręczonych ludzi. To piękny obraz wiary Eliasza, ale tradycja Kościoła widziała w nim także zapowiedź dzieła Maryi, która przynosi światu jedyne źródło zdolne ugasić wszystkie nasze najgłębsze pragnienia Boga, tak bliskiego swemu stworzeniu, że aż wcielonego. I doskonale rozeznawali to w swoich sercach pustelnicy, którzy na stokach Góry Karmel szukali dla siebie miejsca odosobnienia. A gdy z Ziemi Świętej w XII wieku przybyli do Europy, razem z nimi przybyła także duchowość, która oddawała się w opiekę Matce Bożej z Góry Karmel. W Polsce znamy ją raczej jako Matkę Bożą Szkaplerzną, czyli tą, która objawiła się w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku świętemu Szymonowi Stokowi, przełożonemu generalnemu zakonu karmelitów, i ofiarowała mu szatę. Szkaplerz właśnie, którego noszenie będzie odtąd i znakiem zewnętrznym jej opieki, i zobowiązaniem do pójścia w życiu jej drogą. Drogą bezgranicznego zaufania Bogu na przekór wszelkim posuchom serca i ogniom pokus.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Jasno to widzę, że Jimmy Cliff śpiewał w Radio Warszawa.
1: No i o jasnych sprawach, pięknym słońcu, no adekwatnie. Jakby to na żywo było, wykonanie o tym, co się dzieje za oknem. Za półtorej minuty będzie ósma.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Grzegorz Przędzkiewicz, chrząszcz Żywoszyce, powiat Łęko-Łody.
4: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
5: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
1: Minuta po godzinie ósmej. Wiadomości Radia Warszawa przed nami.
9: Maciej Świrski na wolności, zatrzymano go we wtorek. Dziś wyrok w sprawie wypadku na trasie Łazienkowskiej sprzed 2 lat. Hiszpania czy Argentyna? Zwycięzcę mundialu poznamy już w niedzielę. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Maciej Świrski jest na wolności. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poinformował o tym w mediach społecznościowych. Maciej Świrski został we wtorek zatrzymany przez CBA. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Zdaniem śledczych fundacji wyrządzono szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie blisko 8,5 miliona złotych. Dziękuję wszystkim za wsparcie. To wzruszające, że jest tyle osób, które mnie rozumieją i wspierają. Ze względów procesowych nie będę komentować działań prokuratora. Dalszy ciąg informacji jutro, napisał na platformie X były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
10: To są wiadomości.

0: Radia Warszawa.
1: Unijnym krajom znów nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. Potwierdzili jedynie przedłużenie limitu cenowego na rosyjską ropę do przyszłego tygodnia. Zgoda na sztywny limit cenowy na rosyjską ropę była już wcześniej, ale w ramach 21. pakietu sankcji. A skoro nie ma porozumienia w sprawie najnowszych sankcji, Unia musiała zastosować sztuczkę.
2: Do 23 lipca, czyli do przyszłego czwartku, limit cenowy na rosyjską ropę będzie utrzymany na obecnym poziomie, nieco ponad 44 dolary za baryłkę. I do tego dnia Unia Europejska dała sobie czas na porozumienie. Sztywny limit cenowy to jeden z kluczowych elementów proponowanych najnowszych sankcji. Dziś, zgodnie z wcześniejszymi przepisami, pułap na rosyjską ropę powinien być dostosowany do cen rynkowych, a te poszybowały z powodu blokady cieśniny Ormuz. I z 44 dolarów za baryłkę limit wzrósłby do 58. Na tym tylko skorzystałby Kreml. Zdecydowano więc, by w trybie ekspresowym przedłużyć obecny limit do 23 lipca. A jeśli w przyszły czwartek będzie zgoda na 21. pakiet sankcji, wtedy limit cenowy na rosyjską ropę zostanie zamrożony na 3 miesiące.
1: Informowała Beata Płomecka.
0: Dzieje się blisko.
1: Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ma o 12.45 ogłosić wyrok w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Oskarżonym jest Łukasz Żak. Sąd zgodził się na publikację wizerunku i nazwiska. Do wypadku doszło w połowie września 2024 roku. Mężczyzna w stanie nietrzeźwym kierował Volkswagenem, który zderzył się z Fordem. Jego pasażer zginął, a jego żona i dziecko zostały ranne. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany w Niemczech. Prokurator domaga się dla oskarżonego 20 lat więzienia.
0: Dzieje się w sporcie.
1: Argentyna zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata z Hiszpanią. Obrońcy tytułu odzyskali impet w końcówce spotkania z Anglią, zdobywając dwie bramki za sprawą Enzo Fernandeza i Lautaro Martineza i ostatecznie wygrali 2-1. Finał już w niedzielę. Anglia już w sobotę w walce o mundialowy brąz zmierzy się w Miami z Francją.
3: Zerkam za okno i co się dzieje? Nic się nie dzieje. Wiatr...
4: Słońce świeci.
3: Wiatr słabiutki.
4: Ale taki
3: słońce
4: fajny.
3: Słońce świeci. Na niebie nie widzę chmur, przynajmniej z tej strony, z której patrzę. No i dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciepło i spokojnie.
4: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 30 stopni, jutro nawet 32 stopnie. W sobotę już odrobinę chłodniej, wraca prawdziwe polskie lato. 26, w niedzielę 25, o tej porze 22 stopnie.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: A nasz dzisiejszy muzyczny budzik będzie taki słodko-gorzki. Odrobina. To nowość od Sanach. ITP, ITD.
3: To tak trochę z karmelem słonym mi się
4: tak,
3: skojarzyło,
4: ja
3: że
4: tak
3: ma być
4: pomyślałam.
3: Słodkie, a jest słone.
4: I tak to
3: rozumiem, wiesz, to tak, że ten utwór będzie podobny.
4: Tak to trochę w życiu jest, że osiągasz sukces, no bo Sanach osiągnęła ogromny sukces, ale z drugiej strony nikt z nas nie wie, co dzieje się tam w środku, że czasami doświadcza samotności. Sanach po tej serii, w której śpiewała polską poezję, wraca do swojej autorskiej twórczości i ta piosenka to jest właśnie, jak dla mnie, taki znak rozpoznawczy jej poetyckiego stylu, bo chyba nie boję się użyć wobec niej tego określenia, że jest ona naszą poetką, uczy się na najlepszych. Udowodniła to w tych piosenkach, które powstały na podstawie wierszy najlepszych polskich poetów, a teraz prezentuje nową piosenkę ITP, ITD. Fani już bardzo dobrze ją znają, zresztą Sanach ma w sobie taką słodką delikatność, z taką słodką delikatnością pokazała najpierw fragment utworu na jednym z koncertów Sanach na stadionach. No a teraz już możemy słuchać całej piosenki, a w Warszawie, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, Sanach zagra i zaśpiewa 4 września.
3: ITP, ITD.
4: Jarek
3: Weronika
4: Wydra.
3: Ostrowska. Dzień dobry.
0: Pobudka, muzyczny budzik.
5: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Rondo Żaba, tam doszło do zdarzenia drogowego i dlatego występują utrudnienia. Ma to swoje przełożenie na autobusy linii 169, 212 i 500, bo niektóre kursy mogą być skierowane na objazdy. Cały czas jest zablokowany lewy pas na trasie S8, tam doszło do zdarzenia czołowego. Objazd drogami lokalnymi S8 między Radzyminem a Wyszkowem. Dokładnie jest to miejscowość Głuchy. Korkuje się też południowa obwodnica Warszawy od węzła Opacz-Kolonia. Ten korek w kierunku trasy S7. Gdzie jeszcze mamy korki? Dzisiaj korkuje się trasa S7 także w Łomiankach, ale nie z Łomianek do Młocin jak zawsze, ale w samych Łomiankach, a w zasadzie już od Dziekanowa Leśnego.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj nasze oczy wznosimy ku górze Karmel, a ja chciałam zacząć tę rozmowę od antyfony z jutrzni dzisiejszej, do antyfony, do kantyku Zachariasza. Szukałam mądrości w modlitwie, serce me w niej się rozradowało i znalazłam ją dzięki czystości mej duszy. Jak zadbać o tę czystość duszy, czemu może służyć szkaplerz karmelitański i przyjęcie go, o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. Ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita Bocy, jest razem z nami telefonicznie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Ojcze, ta antyfona do mnie przemawia bardzo mocno, dlatego że jest w niej z jednej strony taki pokój w świecie, w który dzisiaj jest pełen niepokoju, przebodźcowania, a te słowa, które słyszymy, szukałam mądrości w modlitwie, serce me w niej się rozradowało i znalazłam ją dzięki czystości mej duszy, dają no właśnie taki pokój, kierunek nadają życiu. Czy temu służy szkaplerz karmelitański, żeby właściwy kierunek nasze życie nabrało?
3: Szkaplerz to jest troszeczkę późniejsza historia, jeśli chodzi o zażyłość z Maryją. Natomiast to, co jest takie chyba najbardziej istotne w tej duchowości karmelitańskiej, to ogród Karmel, czyli taka wyjątkowa przestrzeń zarezerwowana dla Boga, którą trzeba chronić, ale o którą też trzeba zadbać. I to jest to moje codzienne życie wewnętrzne, które oczywiście potrzebuje ochrony w postaci muru, a tym murem jest oczywiście szkaplerz.
2: Czyli ojciec mówi o tym, że każdy z nas w swoim życiu może mieć taki ogród Karmel, czyli to nasze życie duchowe, życie wewnętrzne?
3: Nie, że może, tylko każdy taki ogród w sobie ma. Natomiast naszym codziennym zadaniem jest odkrywanie tego wnętrza, tego ogrodu, zachwycenie się nim oraz próba rozwoju tego wnętrza, które każdy z nas w pakiecie stwórczym od naszego Boga otrzymał.
2: A czy jest taka możliwość, że nie zaglądamy do naszego ogrodu Karmel?
3: Nie zaglądamy do tego ogrodu wtedy, kiedy siebie nie znamy, dlatego cała przygoda związana z życiem wewnętrznym to jest sprawa poznawania siebie poprzez oczywiście piękne, wspaniałomyślne i dotykające nas na wszelkie sposoby człowieczeństwo Chrystusa. Po to przyszedł na ziemię, aby tutaj poprzez swoją codzienność pokazać nam głębie życia wewnętrznego, a Maryja, która była blisko Niego, najlepiej to widziała i najlepiej nam to wszystko przekazała.
2: Ojciec powiedział, że ten nasz ogród powinien być otoczony murem, powinien być miejscem bezpiecznym. Dzisiaj żyjemy też w czasach, kiedy jesteśmy zachęcani do tego, żeby w zasadzie wszystkim, co się w nas dzieje, żeby opowiadać o tym, dzielić się. Czy to może być takie opowiadanie o wszystkim, takie dzielenie się też wszystkim, jakby nie zostawianie niczego dla samego siebie, to może być zagrożenie dla życia duchowego?
3: Może być to zagrożeniem dla życia duchowego, dlatego wszelkiego nawet rodzaju świadectwa, które no, dosyć często są spotykane dzisiaj, również w takim oficjalnym wydaniu, powinny być, że tak powiem, wydawane, powinny być objawiane szerszemu, jak to powiedzieć, szerszej grupie, wtedy, kiedy ten człowiek już jest może bardziej utwierdzony, kiedy ma to wszystko związane z dotknięciem ze strony Pana Boga bardziej uporządkowane, przemyślane, przemodlone, żeby nie wypływało to tylko pod wpływem emocji. Aczkolwiek no, czasami też Pan Bóg daje takiego w cudzysłowie kopa, aby o tym spotkaniu powiedzieć bardzo szybko i w sposób też włączający emocje, które nie są złe przecież.
2: To spróbujmy wrócić do tej historii szkaplerza. Jak to było, że święty Szymon Stok otrzymał takie objawienie i otrzymał ten szkaplerz?
3: To była dosyć trudna sytuacja, jakiej doświadczali nasi współbracia karmelici. Ziemia Święta to był dla nich taki swoisty azyl, kolebka, gdzie powstała pierwsza wspólnota uporządkowana w XIII wieku. Natomiast później, kiedy przybyli do Europy, nie było łatwo. Inna kultura, inny język. Oni też przywieźli ze sobą taki swoisty ryt sprawowania Eucharystii z Jerozolimy, ryt grobu pańskiego. Dlatego no, nie byli mile widziani w tych europejskich przestrzeniach, tak uporządkowanych również od strony teologicznej. I groziła nam po prostu kasata. Dlatego święty Szymon Stok, generał naszego zakonu, zwraca się właśnie do Maryi. Ona od zawsze nam towarzyszyła, była i matką, i królową, i miłującą obecnością, i gwiazdą morza, i kwiatem Karmelu, i różą Karmelu. No to trzeba się zwrócić przede wszystkim do niej, ale nie tylko jako do matki, ale do siostry, bo my jesteśmy przecież braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Tak się tytułujemy przynajmniej oficjalnie.
2: Jak wyglądało to objawienie?
3: Och, w szczegółach ja tego nie opowiem, bo nikt z nas tego nie wie. Ayersfo, czyli Anglia, rok 1251, tyle wiemy. Natomiast słowa, jakie miał otrzymać Szymon, to najukochańszy synu, przyjmij szkaplerz twojego zakonu, kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. To są słowa, które podaje nam tradycja, głęboko w nie wierzymy, natomiast proszę zwrócić uwagę, Maryja tutaj w ogóle nie mówi o tym, że zakon będzie istniał, że wszystko się ułoży, tylko mówi, no bądź spokojny, okrywam cię szkaplerzem, czyli tym fartuchem, który tak naprawdę jest noszony przez ciebie do pracy, a teraz niech będzie takim sposobem na przypomnienie, że ja jestem blisko, jak matka chronię, tworzę ci ten azyl bezpieczeństwa i tobie, i twojemu zakonowi.
2: No właśnie, ale dzisiaj szkaplerz karmelitański nie tylko karmelici przyjmują, mogą przyjąć go także osoby świeckie. Na czym polega ta duchowość związana ze szkaplerzem? Bo zawsze myślę o tym, żeby nie traktować tego przedmiotu, czy też przyjęcia szkaplerza, jako taki talizman, który sprawi, tak jak usłyszeliśmy, że nie zazna dusza ognia piekielnego.
3: Tu chodzi o bardzo prostą sprawę. Jeśli kogoś kochamy, jeśli kogoś cenimy, to chcemy mieć go blisko siebie. Nosimy fotografię najbliższych w portfelu czy w jakimś notatniku. Też lubimy, przynajmniej ja sobie tak wyobrażam, otrzymywać od naszych najbliższych to, co jest takie związane też z bliskością. Niekoniecznie wyszukane prezenty, których nie będziemy używać, ale coś, co daje poczucie może też ciepła. Dlatego szkaplerz jest materiałowy, jest też w takiej tradycyjnej formie z wizerunkami, aby pokazać mi codziennie, że ten ktoś i Jezus i Maryja są bardzo blisko mnie i dają mi właśnie taką formę bezpieczeństwa w postaci okrycia, w postaci ciepła i bliskości. Natomiast ta duchowość, która wynika ze szkaplerza, z noszenia szkaplerza, jest sposobem na zaprzyjaźnienie się z Jezusem poprzez Maryję. Tutaj wcale nie chodzi aż tak bardzo o całą tą przestrzeń, która związana jest po śmierci. Wręcz ona wynika z tego, jak żyję tutaj na ziemi. Skoro będę żył poprzez Maryję, w przyjaźni z Jezusem, żyjąc tak naprawdę niebem na ziemi, no to niebo kiedyś również w wieczności stanie się moim udziałem. Nie zaznam tego ognia piekielnego, bo już niebem żyłem tutaj na ziemi. To jest naturalna konsekwencja i o to chodzi w szkaplerzu.
2: Żyć niebem na ziemi, to jest w ogóle przepiękna obietnica. Jak to zrobić? Czy są jakieś drogowskazy na tej drodze dla tych, którzy być może dzisiaj przyjmą szkaplerz karmelitański albo przyjęli go już kiedyś w swoim życiu?
3: Moi drodzy radiosłuchacze i pani redaktor na czele, tu chodzi o to, żeby czerpać pełnymi garściami z duchowości karmelitańskiej, która prowadzi tak naprawdę do Ewangelii, czyli to, co zwyczajne, przeżywać w sposób wyjątkowo nadzwyczajny. To odkrywanie codzienności, tej prostej, którą my żyjemy, a którą i żył i Jezus, i Maryja. To tak naprawdę też, jeśli chodzi o taką duchowość stricte karmelitańską, znajdywanie momentów ciszy pośród tego normalnego, codziennego życia, aby dotykać tego wnętrza. Tak jak pani powiedziała, jesteśmy wybitni dzisiaj przebodźcowani, pędzimy, dlatego tym bardziej dla zdrowia, nie tylko nawet ducha, ale i ciała, i duszy, trzeba się zatrzymać, zastanowić się, po co żyję, jak mam żyć, aby żyć lepiej. Jak to niebo czynić tutaj na ziemi poprzez najprostsze gesty codzienności.
2: Ojcze, bo my często chcemy zmieniać świat wokół siebie, narzekamy na polityków, narzekamy na tych decydentów, a zapominamy o tym, że to niebo możemy zacząć od własnej izdebki, od tego własnego ogrodu. Wracam do tej pierwszej metafory, ogrodu Karmel w naszej duszy.
3: Narzekamy, widzimy te belki, bo uciekamy od siebie. Dzisiaj wielu boi się prawdziwie modlić, bo modlitwa odkrywa prawdę o sobie samym, a ta prawda nie zawsze jest taka radosna, tylko często wymaga korekty życia, wymaga nawrócenia, wymaga przede wszystkim trudu, który dzisiaj, jak wiadomo, nie jest czymś takim oczywistym, poświęcenie raczej jest eliminowane z życia, a tutaj chodzi o konkretną, bardzo wymagającą, ale dającą poczucie szczęścia pracę nad sobą.
2: I do tego Państwa zachęcamy. Zachęcamy dzisiaj także szczególnie do czci Matki Bożej z Góry Karmel. Jeżeli macie okazję wziąć udział we mszy świętej sprawowanej w kościołach karmelitańskich w Warszawie, mamy ich kilka, to zapraszamy bardzo serdecznie. A ojcu dziękuję za rozmowę. Ojciec Mariusz Wójtowicz, Karmelita Bosy, był razem z nami o poranku. Do usłyszenia, z Bogiem.
3: Z Bogiem, serdecznie pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Ale masz słodkie skarpetki.
4: A, no w Garfielda.
3: Słodziutkie.
4: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
3: Mają swoje radio.
4: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
3: Ale my mamy słuchaczy.
4: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
3: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
4: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
3: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
0: Po reklamie.
5: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Sąd ogłosi dziś wyrok w sprawie Łukasza Żaka. We wrześniu 2024 roku oskarżony spowodował śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej, w którym zginął 37-letni mężczyzna. Do południa zamknięta będzie ulica Rolanda na warszawskim Targówku. Drogowcy układają nawierzchnię. Autobusy 512 pojadą objazdami. Tymczasową pętlę zorganizowano na przystanku Balkonowa. Zmiany w Urzędzie Miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski powołał Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik na stanowiska wiceprezydentów. Zastąpią one Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską Górę, które na początku miesiąca podały się do dymisji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Upały na chwilę wracają. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dla Warszawy i okolic. Dziś temperatura osiągnie nawet 30 stopni, jutro nawet 32. Schłodzić można się przy miejskich zraszaczach. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. W 1953 roku ukończono odbudowę rynku. Z tej okazji jutro i w sobotę zaplanowano koncerty i spektakle. Można zebrać pieczątki, a pierwsze 300 osób otrzyma nagrody. Zapraszam na wiadomości o godzinie 9.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Piękne lato, ciepło, słonecznie, prawie bezchmurnie i bezdeszczowo. I tak, jesteśmy na granicy upału.
3: 30 stopni dzisiaj maksymalnie, o tej porze 23 to Warszawa, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, 22 w Pruszkowie, w Górze Kalwarii, w Legionowie i w Grodzisku Mazowieckim. Jutro jeszcze cieplej, 32 stopnie, a w sobotę maksymalnie 26.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Zaczytana Weronika w książce, którą trzyma w dłoni, Księżyc nad jeziorem Zdzisława Gigling. No tak, okładka wskazuje na to, że jest romantycznie i jest też kostiumowo.
2: No i właśnie taka jest ta książka. Słuchajcie, przepiękna opowieść. Księżyc nad jeziorem niech będzie takim małym zdradzeniem tego, jak będziemy mogli się poczuć, czytając tę książkę. Więc książka to jest też doskonała opcja na to, żeby wybrać się gdzieś, nie musząc wychodzić z własnego domu, usiąść wygodnie w fotelu. Jeżeli możecie akurat usiąść w fotelu nad jeziorem, to doskonale się składa. I popatrzeć na księżyc. To już w ogóle by było bardzo romantycznie, ale ta książka z przesłaniem, z wartościami. Ja może też docenię to, co mamy tutaj na początku, bo czasami bywa tak, że jak chcemy poczytać, to mamy problem z odnalezieniem się w tej mapie bohaterów. A tutaj na jednej z pierwszych stron mamy wypisanych wszystkich bohaterów w książce. Możemy dokładnie wiedzieć, kto jest kim i myślę, że to jest też ogromna zaleta. A książka otworzona cytatem Vincenta van Gogha. Kochać to także umieć się rozstać, umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczość jest pragnieniem szczęścia ukochanej osoby. Powieść z wartościami dla słuchaczy Radia Warszawa. Księżyc nad jeziorem Zdzisławy Gigling od wydawnictwa Jód do zdobycia. Wystarczy wysłać SMS na numer 7248. 7248. W treści wpisujecie rw. Imię i nazwisko i hasło Księżyc. rw. Imię i nazwisko, hasło Księżyc na 7248.
1: Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT.

0: Krajowa dziesiątka, Płońsk-Drobin, czyli północ Mazowsza. Tu doszło do zderzenia czołowego. Ruch odbywa się wahadłowo, a konkretnie doszło do tego zdarzenia w miejscowości Gumowo.
1: Po Warszawie jeździcie już niestety w większych korkach. Ciasno na Witosa, jeżeli jedziecie w kierunku Doliny Służewieckiej. Przed mostem Siekierkowskim też korek, na szczęście nie ogromnych rozmiarów. Na Wale Miedzeszyńskim stoicie do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych lub na most Łazienkowski. Stoicie także na Wisłostradzie, szczególnie do zjazdu w Aleję 3 Maja, na Prymasa Tysiąclecia. Ciasno już w tym momencie, dosyć długi odcinek zakorkowany od Górczewskiej do Jerozolimskich. Na Wawelskiej stoicie w kierunku Pomnika Lotnika. Jerozolimskie tutaj całkiem nieźle, chociaż ciaśniej jest. Na Łopuszańskiej ciasno do zjazdu w Aleję Krakowską.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Portugalii na mundialu nie ma, ale z Portugalii wrócili zawodnicy Orlen Bogor i Grodzisk Mazowiecki i wygrali Mistrzostwa Europy Kadetów. Reprezentacja Polski do lat 15. Gratulujemy bardzo serdecznie, a medale przywiozą Hubert Kwieciński, Ignacy Sławiński, a także trener Zbigniew Grzesiak.
2: A Hubert Kwieciński właśnie z Bogorii był kluczowym graczem w naszej kadrze, więc Grodzisk Mazowiecki bardzo się cieszy, no ale w Grodzisku Mazowieckim...
1: Powiedzieliśmy, w co grali.
2: W tenisa stołowego.
1: Tenisa stołowego.
2: No właśnie, chciałem powiedzieć, że w Grodzisku Mazowieckim ten tenis stołowy bardzo, bardzo mocny, na wysokim poziomie, wręcz mistrzowskim, także wśród seniorów, więc kibice tenisa stołowego i mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego, ale nie tylko, mogą ten kunszt podziwiać i mają go na wyciągnięcie ręki.
1: Będziecie mogli podziwiać natomiast piknik służb mundurowych w Otwocku. Czołg Abrams, pojazdy policji, mnóstwo atrakcji, to już 18 lipca. Dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy lubią. Wiem, że wielu młodszych naszych słuchaczy, takich dużo młodszych, to lubi popatrzeć, lubi sprawdzić. No ja myślę, że zobaczenie czołgu i możliwość zajrzenia, zapytania o ten czołg, to już może być wystarczająca zachęta, żeby wybrać się na piknik służb mundurowych w Otwocku 18 lipca.
2: Można wybrać się też do Chicago, żeby zobaczyć, jak Robert Lewandowski będzie grał.
1: Masz bilety?
2: Nie mam, ale co? Loty, Chicago, Warszawa i zaraz coś ogarniemy. Robert Lewandowski już został zaprezentowany oficjalnie w Chicago Fire. Kontrakt na 2 lata. Jest opcja przedłużenia. Czy będzie przedłużony? Zobaczymy. No ale ja tak przypominam sobie, jak do Barcelony Robert Lewandowski. Jaka to była... z pompą był witany. I tak mam wrażenie, że w Chicago tak jeszcze nie wiedzą, kto tak naprawdę do nich tam dotarł. Jak wielki piłkarz, jak wielkiego światowego formatu, rozpoznawalny na całym świecie. Więc to już się stało. Oficjalnie w Chicago Fire urodzony w Warszawie Robert Lewandowski.
1: A jeżeli mamy słuchaczy w Chicago, to Robert mówił też o tym, że chętnie pozna Polaków mieszkających w Chicago, także jeżeli macie ochotę, to
2: podał
1: wybierajcie
2: adres?
1: Pomidor.

0: Urszula, za minutę będzie godzina 9. Zaczarowała nas swoim głosem i balladą.
1: Nie wiem, co powiedzieć. Chyba tylko można się zasłuchać i zostać z nami.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy. No ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa, tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż, miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
6: Na Mazowszu upały, na południu kraju burze. IMGW ostrzega. Kto wygra mundial? Oddamy głos kibicom. Sprawdzimy też, czy hotel może być miejscem bardziej przyjaznym dla dzieci. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Strażacy na południu kraju bez chwili wytchnienia. Ostatniej doby znów mieli pełne ręce pracy w związku z gwałtownymi burzami oraz intensywnymi opadami deszczu, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
7: Ostatniej doby Państwa Straż Pożarna dotowała blisko... Ostatniej doby Państwa Straż Pożarna odnotowała blisko 600 interwencji spowodowanych przychodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. Interwencje dotyczyły głównie przewróconych drzew.
6: Na Mazowszu bez ostrzeżeń przed burzami, za to z alertem o upale. IMGW ostrzega, że temperatura może dziś sięgnąć 32 stopni.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Zespół z Ameryki Południowej pokonał w drugim meczu półfinałowym reprezentację Anglii 2-1. Kibice zwycięskiej drużyny podkreślają, że kluczową rolę wciąż odgrywa w reprezentacji Leo Messi. Doświadczony piłkarz w meczu półfinałowym asystował przy obu bramkach dla swojego zespołu.
9: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
10: To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
9: Pewnie ostatni mundial Messiego, więc tym bardziej będzie się starał, żeby jednak jeszcze tego gola gdzieś tam wrzucić. Myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli.
11: Nie zyskam sobie sympatii, ale nie jestem fanką Messiego. Wolałabym jednak finał taki, powiedzmy, europejski. Natomiast no wiadomo, że to będzie zawsze pewnie piękne widowisko, ale wolałabym jednak Hiszpania, Anglia.
6: Finał w niedzielę, Anglia w sobotę w walce o mundialowy brąz zmierzy się w Miami z Francją.
8: To dzieje się w okolicy.
6: Pierwszy w Polsce hotel przyjazny dzieciom znajduje się w Serocku. Taki certyfikat jednemu z obiektów przyznał UNICEF Polska. W takim obiekcie dziecko obsługiwane jest jako pełnoprawny gość, mówiła w poranku z Radiem Warszawa menadżer do spraw komunikacji.

0: i PR UNICEF Polska Joanna Sokołowska.
1: Hotel na przykład zaczął od tego, że przebudował recepcję, tak że dziecko podchodzi, jest część dla rodzica, jest część dla dziecka. Dziecko może spojrzeć w oczy osobie obsługującej, może z nią porozmawiać. Jest kącik przygotowany, gdzie dziecko może wyrazić swoją opinię o pobycie, czy było zadowolone, czy niezadowolone.
0: Oprócz dostosowania budynku, odpowiednie szkolenia powinna przejść także obsługa.
1: Personel przechodzi szkolenia i różne warsztaty, bo pracownicy muszą wiedzieć, jak z dzieckiem rozmawiać z szacunkiem, jak zauważyć sygnały świadczące o tym, że dziecko może potrzebować pomocy, jak reagować w sytuacji zagrożenia, jak obsługiwać rodziny z dziećmi o różnych potrzebach.
0: UNICEF nie wyklucza przyznania kolejnych certyfikatów. Do programu Hotel przyjazny dzieciom mogą przystępować hotele i obiekty noclegowe, które chcą podnosić standardy obsługi rodzin z dziećmi.
2: Dzisiaj piękna pogoda, a w lipcu, gdy służą pogody, bój się wielkiej wody. Tak nasi pradziadowie wywnioskowali z obserwacji zjawisk meteorologicznych. No, woda się może pojawić, ale w weekend.
3: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 30, 31, 32 stopnie, może nawet w stolicy i w okolicy. Jutro także 32 stopnie, o tej porze 24 w Warszawie, 24 także w Otwocku, 26 w Mińsku Mazowieckim, 23 w Piasecznie.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: I za chwilę Bonnie M w Radiu Warszawa. Hooray, hooray, it's a holiday. A jak wakacje, to warto by było zaplanować wyjazd.
2: A można go zaplanować razem z Radiem Warszawa. My możemy taki wyjazd Państwu zapewnić, ale po pierwsze trzeba słuchać radia, kiedy... No słuchać, po prostu trzeba jutro i będzie możliwość wygrania dwuosobowego i dwudniowego wyjazdu do Bartnika Sądeckiego.
3: Jest to takie miejsce, gdzie można spać i korzystać z uroków apidomku, czyli domku, w którym znajdują się pszczoły, ale oczywiście bezpiecznie oddzielone od nas. No i podobno w takim domku, jak się wejdzie, położy na kanapie, to po 10 minutach zasypia się, zapominając o wszystkich zmartwieniach. No i jeszcze to ulowe powietrze. To powietrze, które sprawia, że nasze ciało może się zregenerować, że możemy powdychać te zdrowotne, prozdrowotne substancje, które produkują pszczoły, no i jeszcze to charakterystyczne pszczele bzyczenie. Jeżeli macie ochotę na takie zaproszenie, to słuchajcie uważnie jutro Radia Warszawa, najlepiej przez cały dzień, bo kto to wie, w którym momencie będzie można zdobyć podwójne zaproszenie na dwudniowy wyjazd do Bartnika Sądeckiego. Ja już nie mogę się doczekać, jak znajdziemy słuchaczy, którzy tam wyjadą i będą mogli nam potem opowiedzieć, jak to tam było. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
3: Dzień dobry, a za chwilę będziemy...
4: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Bo jeszcze książkę mamy. Jakby ktoś chciał poczytać w apidomku, to mamy książkę Zdzisławy Gigling, Księżyc nad jeziorem. Za chwilę będziemy do kogoś dzwonić.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A że są wakacje, tak, to warto ze sobą na wakacje zabrać książkę pani Zdzisławy Gigling, Księżyc nad jeziorem od wydawnictwa Jód, którą być może otrzyma pani Marta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani Marta z Legionowa.
3: Tak, zgadza się.
1: A w Legionowie niedaleko jest jezioro, więc książka może się nadać do czytania.
3: Zagrzyńskie,
1: tak. Właśnie,
3: tak.
1: Może się nadać do
3: to
1: czytania.
3: Bardzo oblegane w aktualnym czasie.
1: Czyli niespecjalnie tam miejsce się znajdzie do plażowania, jak to pani widzi?
3: Na razie jest bardzo tłoczno.
1: A dojazd z Warszawy? No pani ma to, jest w tej lepszej sytuacji.
3: Bo... No, ale i tak warto. Zawsze się gdzieś człowiek zmieści, prawda?
2: Z Legionowa to tą samą trasą, co i z Warszawy trzeba jechać, więc w tym samym korku się stoi. Ale pani ma jakieś swoje ulubione miejsce do plażowania, do wyciszenia się i do poczytania książki w okolicach Legionowa?
3: W okolicach Legionowa to raczej nie mam czasu na plażowanie, ale polskie morze bardzo lubię.
2: O. A wybiera się pani?
3: Już odwiedziłam polskie morze.
1: Ale w tym momencie, jak było tak zimno?
3: Podobało. Tak, było troszkę chłodniej, ale i tak polskie morze ma swój urok, więc ja polecam. Bardzo mi się podobało. W Gdańsku byliśmy, tak na obrzeżach, więc naprawdę, no, polskie morze, no, nie ma konkurencji.
1: No to mam nadzieję,
3: jak dla mnie,
1: że wśród wakacyjnych lektur konkurencji nie będzie miała książka, którą pani od nas otrzymuje. Księżyc nad jeziorem, Zdzisławy Gigling od wydawnictwa Jód, to poruszająca historia o miłości, która przetrwała próbę czasu, przeciwności losu i rozłąkę. Główna bohaterka mimo bólu i rozpaczy po stracie ukochanego Augustyna nie traci nadziei i kto wie, jak ta historia się skończy, dowie się na pewno pani Marta z Legionowa. Gratulujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
3: Bardzo dziękuję, chętnie przeczytam.
2: No ale ktoś jeszcze też może przeczytać wspólnie z panią Martą, może wymienić myśli na temat tej lektury. Czekamy na SMS-y 7248, rw.imię i nazwisko, wpisujemy i hasło Księżyc, koszt wiadomości 2 zł 46 groszy z VAT. Książka od wydawnictwa Jód czeka.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Przypominamy, zderzenie czołowe, Krajowa Dziesiątka między Płońskiem a Drobinem, dokładnie miejscowość Gumowo. Tutaj ruch odbywa się wahadłowo.
1: Od Górczewskiej stoicie, od wysokości ulicy Wolskiej aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie na Prymasa Tysiąclecia na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika, także wciąż ciasno na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską. Południowa obwodnica Warszawy, wjazd przed wjazdem do tunelu stoicie, jeżeli jedziecie na Terespol. Stoicie także w tym momencie wciąż na Wisłostradzie w Brzeże Kościuszkowskie, dokładnie do zjazdu w Aleję 3 Maja.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt trzeci. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
1: Słowem można skrzywdzić i zranić. Co zrobić z krzywdą wyrządzoną słowem? O tym porozmawiamy. Trudno się naprawia te krzywdy wyrządzone słowem, bo trzeba pójść do kogoś, tak myślę, najbardziej prosto jak się da. Pójść i powiedzieć, przyznać się, zrobiłem to i to, no i przeprosić. A to jest bardzo trudne.
4: Znaczy, to jest bardzo ciekawe, czy rzeczywiście w każdym przypadku trzeba. Ja nie chciałbym siebie usprawiedliwiać, ale powiem takie wydarzenie ze swego życia, z którego no można powiedzieć, że mam bardzo mocną naukę, że jednak trzeba bardzo uważać na słowa, a później trudno to naprawić. Kiedyś do mnie przyjechali znajomi do mojego rodzinnego miasta, żeśmy zwiedzali to moje miasto, chociaż nieduże, i pewnego wieczoru mieli zostać na kilka dni. Jeden z tych moich kolegów, który, tak mi się wydaje, bardzo mnie jakoś lubił, cenił, mówi: słuchaj, a weź powiedz, jak ty mnie odbierasz, co o mnie myślisz? A ponieważ ja generalnie jestem zero-jedynkowy, to mu powiedziałem, co o nim myślę, i tam nie było tylko samych plusów. No i proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia ci dwaj moi koledzy wyjechali nagle z mojego domu. Powiedzieli, że muszą nagle wracać. Sytuacja była w zawieszeniu przez kilka dobrych lat i nigdy chyba z nimi o tym nie porozmawiałem. Bo każdy z nas, tak mi się wydaje, przepracował to w sobie, bo dzisiaj mamy dobre relacje, tak? Ale bardzo to jest niebezpieczne rzeczywiście i trudne, ale to mnie też nauczyło. Michał, nie musisz wszystkiego powiedzieć tak, jak myślałeś. Po prostu musisz rzeczywiście uważać. Trzeba rzeczywiście spojrzeć gdzieś sercem, znowu ocenić, jakie sytuacje naprawiać, tak? Czy rzeczywiście to się da? Patrzeć, jak ten człowiek na mnie reaguje, bo jeżeli cały czas jest coś takiego w zawieszeniu, to myślę, że w pewnym momencie warto pomyśleć o tym, żeby z tą osobą porozmawiać w cztery oczy i wyjaśnić.
1: No dobra, dobra. Mówimy o tej sytuacji, kiedy rzeczywiście zdaliśmy sobie sprawę z tego, że powiedzieliśmy słowo, które wyrządziło krzywdę, a ja sytuację trochę chciałabym może odwrócić albo wrócić trochę wcześniej, bo z językiem bywa tak, że pleciemy czasem coś trzy po trzy.
4: Do tej danej osoby.
1: I do tej danej osoby, i w ogóle myślę o tych słowach, które o kimś wypowiadamy, niekoniecznie do tej osoby, której to dotyczy. Czasami sobie myślimy, no dobra, no pogadałem sobie, powiedziałem coś o kimś, bo ktoś mnie zdenerwował i powiedziałem to osobie niezaufanej.
4: Tak.
1: I nie zastanawiam się nad tym, czy to krzywdę wyrządziło, czy nie. Czy powinniśmy się nad tym zastanawiać, czy nie?
4: Znaczy, ja jestem za tym, że powinniśmy się nad tym zastanawiać, ale bardzo trudna sytuacja, która się może nawet zdarzać bardzo często w naszym życiu. Nawet w taki sposób, że my sobie tego czasami nie uświadamiamy, że coś takiego robimy. Po prostu jako priorytet bierzemy sobie to, że nie, ja się teraz muszę wygadać, ja muszę to z siebie wyrzucić i nieważne, kto to będzie tego słuchał. A no właśnie, no to może warto przy okazji tego, że o tym rozmawiamy, w takim razie zastanówmy się, czy takich sytuacji w moim życiu nie ma. Że gadam byle co, jak to powiedziałaś, trzy po trzy, byle komu, nie ze względu na godność osoby, tylko ze względu na zaufanie i na to, że co on zrobi z tą informacją, prawda? No to zastanówmy się w takim razie, jak rzeczywiście przeżywamy takie sytuacje. Czy wyrzucamy to byle gdzie?
1: A jest jeszcze jeden aspekt, bo my mówimy coś do kogoś o kimś innym i tym samym chyba też obciążamy tę osobę, która słucha. obciążamy w tym sensie, że mówimy do niej te informacje, a ona przyjmuje i może nie zawsze też nam powie, słuchaj, ale mi jest potem z tym ciężko.
4: No to
1: a tak bywa.
4: Tak może rzeczywiście być i dlatego warto w tych nieraz naszych relacjach sobie pewne rzeczy poustawiać. Zapytać się takiej osoby, czy ja mu nie sprawiam takiej trudności i takiego obciążenia. To już jest wyższy poziom relacji, uważam. Na takich ludzi, chociaż jestem tutaj bardzo zdystansowany, by nadużywać tego słowa, możemy powiedzieć, to jest mój przyjaciel, ja z nim mogę o wszystkim pogadać, on mnie może ponieść. Ale to fakt, że od czasu do czasu warto zapytać o to, może, czy ja mogę to powiedzieć. Jeżeli ta osoba mówi tak, no to znaczy, że można.
1: I jeszcze z tymi słowami, które wypowiadamy i krzywdą, którą one mogą wyrządzić, ja widzę jeszcze jeden problem wśród nas katolików, bo my chodzimy do spowiedzi i wtedy mówimy o tych słowach, no bo w rachunku sumienia zauważyliśmy. Okej, te słowa, które powiedziałam, to była obmowa, to było plotkarstwo, to był osąd na przykład. Idę do spowiedzi i potem czysta karta. Ale czy to jest wszystko? Czy jeszcze może coś by trzeba było zrobić?
4: Trzeba zobaczyć na konsekwencje wypowiadanych przeze mnie słów. Jeżeli kogoś skrzywdziłem i w danym środowisku zniszczyłem mu opinię, proszę bardzo, mamy obowiązek iść, jeżeli to było zafałszowane, i to zmienić. Powiedzieć, że tak zrobiłem. Nawet jeżeli ta osoba przeżywa konsekwencje tego bardzo mocno dostrzegalne i widoczne w jej życiu, myślę, że trzeba by było pójść do takiej osoby i zapytać się, jak ja mogę tą krzywdę, za którą cię przepraszam, naprawić, jeżeli coś takiego jest. To jest właśnie pytanie o naprawienie konsekwencji wypowiadanych słów. A myślę, że to jest bardzo trudne.
1: Ale do tego nas zachęca kardynał Wyszyński w ABC Społecznej Krucjaty Miłości, o której rozmawiamy w punkcie trzecim. A skoro chcemy iść drogą miłości i to drogą tej miłości najbardziej szalonej i no, tak wielkiej, która ma nas doprowadzić do świętości.
4: Bo oczywiście, że warto i myślę, że to buduje piękne nasze serce, ale jestem przekonany, że kiedy człowiek wchodzi w uczenie się miłości, coraz bardziej sensownie, radośnie, w pokoju i wolności przeżywa swoje życie. Ja jestem coraz bardziej z siebie zadowolony, mam coraz większy pokój w swoim sercu. Tak działa miłość Pana Boga.
3: Czas to miłość.

0: Jest 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik zapraszam. Papieska Akademia Życia ponownie wyraziła sprzeciw wobec eutanazji i tak zwanego wspomaganego umierania. W związku z debatą nad przepisami we Francji, kanclerz Akademii, ksiądz Andrea Ciucci, podkreślił, że należy pomagać człowiekowi żyć także w chwili śmierci, a nie pozostawiać go w samotności. Wskazał, że odpowiedzią na cierpienie powinna być bliskość i opieka paliatywna. Papieska Akademia apeluje o rozwagę w pracach legislacyjnych i przypomina nauczanie papieża Leona XIV, że obrona życia jest celem cywilizacji. Ważne święto w zakonach karmelitańskich. Kościół obchodzi dziś wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. W Starym Testamencie to góra proroka Eliasza. W XIII wieku objawień doznał tam brat Szymon Stok, przełożony zakonu karmelitów. Modlił się do Maryi, by zgromadzenia nie dotknęła kasata. Matka Boża przekazała mu szkaplerz, powiedział w poranku z Radiem Warszawa ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita Bosy.
2: Te słowa, jakie miał otrzymać Szymon, to najukochańszy synu, przyjmij szkaplerz twojego zakonu, kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. To są słowa, które podaje nam tradycja. Głęboko w nie wierzymy, natomiast proszę zwrócić uwagę, Maryja tutaj w ogóle nie mówi o tym, że zakon będzie istniał, że wszystko się ułoży, tylko mówi, no bądź spokojny.
1: Praktyka noszenia szkaplerza przetrwała do dziś. Jest on uroczyście nakładany we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. To nie talizman, ale przypomnienie o obecności Boga i Maryi, dodał ojciec Mariusz Wójtowicz.
2: Szkaplerz jest materiałowy, jest też w takiej tradycyjnej formie z wizerunkami, aby pokazać mi codziennie, że ten ktoś i Jezus i Maryja są bardzo blisko mnie i dają mi właśnie taką formę bezpieczeństwa w postaci okrycia, w postaci ciepła i bliskości. Natomiast ta duchowość, która wynika ze szkaplerza, znoszenia szkaplerza, jest sposobem na zaprzyjaźnienie się z Jezusem poprzez Maryję.
1: Do wspólnego świętowania w Warszawie zapraszają karmelitanki z ulicy Wolskiej. Msza święta o 18, po niej agapa w rozmównicy klasztoru.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Na Jasną Górę przybyła 13 rowerowa pielgrzymka z Dobronia pod Łodzią. 23 pielgrzymów pokonało na rowerach ponad 100 kilometrów. Pątnicy podczas pielgrzymki pielęgnowali wspólnotę nie tylko między sobą, ale również z pielgrzymami z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Żeroniach, z którymi stale spotykają się na trasie. Wikariusz parafii świętego Wojciecha ksiądz Radosław Mucha mówił o tym, jak pielgrzymi wspierali się podczas rekolekcji w drodze.
4: Przede wszystkim towarzyszyła nam wielka radość, bo silniejsi wspierają słabszych. Tu jest pan Włodzimierz, bardzo wysportowany, i on, jak widzi ktoś pod górkę, nie może wyjechać, no na przykład ja, to on podjeżdża i kładzie rękę na plecach i wypycha na tą górkę kogoś słabszego. Także tu jest dla nas takim no, wzorem takiego miłosiernego Samarytanina. No ale jest dużo radości przede wszystkim i z radością jedziemy, z radością wracamy.
1: Początki świątyni w Dobroniu, z której wyruszyli pątnicy, sięgają roku 1779.
3: To się dzieje w kościele.
1: Teraz w wiadomościach Radia Warszawa o wyjeździe wakacyjnym dzieci ze stołecznej świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego. Placówka prowadzona przez siostry Loretanki zbierała pieniądze, aby ten wyjazd mógł się odbyć. Potrzeba było 30 tysięcy złotych. Dzięki pomocy słuchaczy Radia Warszawa udało się szybko zebrać całą kwotę, a nawet większą. Dzieci od poniedziałku spędzają aktywnie czas pod Krakowem w ośrodku Radosna Nowina w Piekarach. Mówi wychowawca ze świetlicy Dom Ojca, pan Kamil.
5: Bardzo dziękujemy za wspomożenie nas w zbiórce na kolonie dla dzieci i młodzieży. Byliśmy wczoraj w Krakowie, zwiedzaliśmy podziemia rynku krakowskiego oraz dzwon Zygmunt. Dzieci były zachwycone, bardzo się cieszyły, że mogą tak wysoko wejść, zobaczyć widok Krakowa z tak wysoka. Potem wróciliśmy do środka, mieliśmy obiad i basen.
1: Wczoraj sprawowana była msza święta w intencji wszystkich darczyńców, którzy wsparli finansowo wyjazd dzieci na kolonie, zwłaszcza za słuchaczy Radia Warszawa, a zbiórkę wsparło ponad 200 naszych słuchaczy. Udało się tę zbiórkę dokończyć dzięki pani Iwonie, która wpłaciła brakującą kwotę, czyli blisko 6 tysięcy złotych. Za wsparcie w imieniu dzieci ze świetlicy bardzo dziękujemy.
0: Słaby północny wiatr, ale to wcale nie oznacza, że on jest chłodny, bo dzisiaj bardzo wysokie temperatury, spokojnie, pogodnie, bezdeszczowo i ciepło.
6: Na termometrach maksymalnie 30 stopni w stolicy i w okolicy, 24 o tej porze w Grodzisku Mazowieckim w Piasecznie, w Górze Kalwarii, 26 już w Warszawie, w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie i 25 w Radzyminie.
3: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Msza trydencka, nazywana też mszą w klasycznym rycie rzymskim, jest celebrowana według mszału rzymskiego z 1962 roku. No i my na naszej stronie internetowej informujemy, gdzie taka msza jest sprawowana w Warszawie.
2: Co jest ważne, te msze, o których my piszemy, to są te msze odprawiane w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, a wszystko ma związek oczywiście też z wydarzeniami z 1 lipca, czyli ze święceniami biskupów w Bractwie Piusa, świętego Piusa X. W tym momencie Bractwo odwołuje się od ekskomuniki, którą zaciągnęło. Będziemy tę sytuację dla Was, drodzy słuchacze, monitorować. Ja też polecam rozmowy na kanale YouTube Radia Warszawa z księdzem doktorem Łukaszem Żakiem, gdzie odpowiadamy na często pojawiające się pytania dotyczące Soboru Watykańskiego II, także mszy świętej w tym rycie trydenckim. No i jeżeli szukacie miejsca, ponieważ jesteście związani, czy też chcecie uczestniczyć w mszy świętej sprawowanej wedle tego starego, klasycznego rytu, to na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl takie informacje znajdziecie, ale możemy też naszym słuchaczom podpowiedzieć, gdzie takie msze są sprawowane.
1: A w parafii świętego Klemensa Hofbauera przy Karolkowej 49, w kościele świętego Andrzeja Apostoła i świętego Alberta Chmielowskiego, przy Senatorskiej 18b, a także w kaplicy w dobrym miejscu przy Dewajtis 3. Kiedy, o której, o tym wszystkim na radiowarszawa.com.pl.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: naszym studiu Wojciech Dudkowski, bo złe rzeczy dzieją się w metrze, na pierwszej linii.
1: Tak, proszę Państwa, bagaż zostawiony na stacji Młociny, więc dla bezpieczeństwa i sprawdzenia wszystkiego trzeba było te stacje zamknąć i dwie stacje kolejne, czyli Wawrzyszew i
2: Stare Bielany,
1: dziękuję. Kursuje komunikacja zastępcza ZM1. Można też się wspomagać liniami 156 i 184.
2: Będziemy monitorować te utrudnienia. Dziękujemy. Wojciech Dudkowski, reporter Radia Warszawa. A w samej Warszawie, postoicie na trasie S8, jadąc na Poznań czy Łódź, okolice Mostu Grota Roweckiego, Wisłostrada, czyli dokładnie Wybrzeże Kościuszkowskie do zjazdu w Aleję 3 Maja, na Wawerskiej w kierunku Pomnika Lotnika stoicie. Nie ma już korka w tym momencie w Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia. To wyjątkowa sytuacja.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Dzieje się na tych koloniach, na które nasi słuchacze wysłali dzieci z domu ze świetlicy środowiskowej, dom ojca Ignacego, a siostra Nikola Stoń rozwija się dziennikarsko, nawet wywiady zaczyna prowadzić. Posłuchajmy.
2: Szczęść Boże, z tej strony siostra Nikola ze świetlicy dom ojca Ignacego. Za nami już 3 dni naszej kolonii. Dzisiaj z nami jest...
3: Daniel.
2: Ile, Daniel, masz lat?
3: 13.
2: Daniel, co najbardziej ci się spodobało już w czasie tej naszej kolonii?
3: Energylandia, basen i wycieczki wszystkie.
2: A czy czekasz na kolonię z naszą świetlicą?
3: Bardzo czekam, bo z kolonie są najbardziej fajniejsze.
2: No. Super. Jest z nami.
4: Ksiądz Michał.
2: Proszę księdza, gdzie my wczoraj byliśmy?
4: Wczoraj byliśmy w Energylandii między innymi.
2: Czy dzieciom się podobało?
4: Tak, myślę, że bardzo się podobało, chociaż rano pogoda troszkę nie dopisała, ale później się pięknie rozjaśniło niebo.
2: Ja nawet zauważyłam, że nie bardzo chcieli wracać. Proszę księdza, a czy ksiądz zauważa duchowy wymiar tej kolonii?
4: Tak, zdecydowanie. Każdego dnia mamy modlitwę, też w ciągu dnia. A to, co jest najważniejszym, centralnym punktem każdego dnia, jest nasza msza święta. I też towarzyszy nam patron, nie tylko z dnia, ale patron, którego sobie obraliśmy. I tak wczoraj na przykład towarzyszył nam święty Jan Bosko, patron dzieci i młodzieży.
2: Dlatego tym bardziej dziękujemy i pamiętamy o wszystkich, którzy nas wsparli. Życzymy wam miłego dnia. Szczęść Boże.
3: Dziękujemy.
2: Szczęść Boże.
1: Dzieje się, szczęść Boże.
5: Dziękujemy za te relacje.
1: I czekamy na kolejną, która już jutro. No ja się bardzo cieszę, że dzieci mogą spędzać dobrze ten czas.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: My cię doedukujemy już za chwilę, spokojnie, będziesz wiedział, z czym
1: Jarek
0: masz do nas
1: Jarek nie słodzi,
0: przyjść.
1: Ja też nie słodzę.
0: Ja też nie. Nie. Może nawet być czarna, jakbyś nie miał czasu.
2: A ja słyszałem, że wy tak słodzicie słuchaczom.
1: No właśnie dlatego już potem nie. Wiesz, to musi być jakiś umiar. No, cukier podobno tak w ograniczonych ilościach jest dobry. Zresztą dzisiaj budziliśmy naszych słuchaczy słodko-gorzką piosenką Sanach ITP ITD. Słyszałeś już?
2: Nie. No dzisiaj to... nie.
1: No widzisz, patrz
0: może
1: Jarek.
0: Jeszcze będziesz miał.
1: On jeszcze nie zna prawidłowych odpowiedzi na nasze pytania po prostu.
0: No dobrze, to my cię zostawiamy z tym materiałem do przerobienia i nadrobienia. Jacek Zienkiewicz, a my dziękujemy. Weronika Ostrowska.
1: I Jarek Wiedra, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Po reklamie.
2: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Koniec porannych problemów w warszawskim metrze. Ceny paliw znowu w górę. 12 więźniów ze Strefy Gazy wypuszczonych na wolność. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Metro kursuje już normalnie na trzech bielańskich stacjach: Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Powodem problemów był bagaż pozostawiony na pierwszej z nich. Uruchomiona była zastępcza komunikacja autobusowa. Linia ZM1 kursowała z metra Młociny do stacji Słodowiec. Wzdłuż zamkniętych stacji metra jeździły także autobusy 156 i 184. Teraz ruch pociągów metra powinien już odbywać się normalnie. Ceny paliw zaskoczyły i to negatywnie. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr. Z kierowcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
9: 6 zł, żeby było, to chociaż 6, mogłoby być.
10: 7 przesada.
9: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
11: Wolny rynek.
9: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
12: Trochę przesadzają z cenami.
13: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
10: Płakać i płacić.
13: Tylko to.
14: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem, nie umiem powiedzieć.
8: Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znów drożeje ropa. Cena za baryłkę wróciła do poziomu sprzed podpisania przez USA i Iran porozumienia pokojowego.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: 12 więźniów ze Strefy Gazy zostało wypuszczonych na wolność. To, co mówią o sytuacji w izraelskiej enklawie, wpisuje się w narastającą przemoc wobec palestyńskich więźniów i osób przetrzymywanych bez wyroku sądu.
15: 12 mężczyzn przywiózł przed szpital w Deir el-Balah w centralnej części Gazy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który pośredniczył w przekazaniu więźniów. Jeden z nich, Abu Raid al-Tumi, powiedział agencji Anadolu, że w izraelskich więzieniach widział śmierć i opisał ciężkie warunki humanitarne, których tam doświadczył. Co 2-3 dni dostawaliśmy niewiele więcej niż chleb i ser. Wciąż nie mogę uwierzyć, że zostałem uwolniony, mówił mężczyzna. Według izraelskiej organizacji Bezcelem w izraelskich więzieniach i ośrodkach zatrzymań przebywa ponad 9 tysięcy Palestyńczyków, z czego 1,5 tysiąca ze Strefy Gazy. W styczniowym raporcie Piekło na Ziemi organizacja, która dokumentuje naruszenia wobec więźniów, nazwała te miejsca siecią obozów tortur dla Palestyńczyków.
8: Informowała Milena Rashid-Szechab.
3: Dzieje się blisko.
8: Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ma dziś o godzinie 12.45 ogłosić wyrok w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Oskarżonym jest Łukasz Żak. Sąd zgodził się na publikację jego wizerunku oraz nazwiska. Do wypadku doszło w połowie września 2024 roku. Mężczyzna w stanie nietrzeźwym kierował Volkswagenem, który zderzył się z Fordem. Jego pasażer zginął, a jego żona i dziecko zostały ranne.
2: No. No tak, Jela, to ja rozumiem. 25 Warszawa.

Bilerówka, Raszyn, Dawidy, ale marki 26 stopni i ząbki 26 stopni. No, co prawda tego słońca nie jest aż tak dużo i ono jest takie lekko przychmurzone, no ale ta temperatura robi swoje. Jeszcze do tego ożywczy wiaterek, ciśnienie 1007 hektopaskali i utrzymuje się na tym poziomie. Dzień dobry Państwu, 4 minuty po godzinie 10. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz i bardzo, że tak powiem, zastępczo dzisiaj w paśmie lat na wynos będę starał się tę kawę Państwu serwować jak należy, profesjonalnie i z dodatkiem dobrej muzyki i tego, co u nas najwartościowsze, czyli audycji, które Państwo bardzo cenicie. A tymczasem do tego latte Ania Dąbrowska to będzie znakomity wybór. Z tobą nie umiem wygrać.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, tutaj żarciki się trzymają kolegów redakcyjnych, ale nie będę Państwa wprowadzał w tajniki, musicie mi zaufać, że to bardzo śmieszne było. Natomiast ja Państwu chciałem roztoczyć taką wizję. Słuchajcie, leżycie sobie, to słoneczko, to piękne lato, które ustaliliśmy już, że jest piękne, ten wiaterek ożywczy, Państwo na leżaku i trzymacie przed sobą książkę. I to taką pięknie wydaną i taką grubą, odpowiednio grubą, autorstwa Zdzisławy Gigling, Księżyc nad jeziorem. No proszę bardzo, jak to wszystko pięknie współgra. Księżyc nad jeziorem. Wydawnictwo Jód wydało tę książkę w Lublinie. 2025 rok. No więc pani Zdzisława Gigling swoją książkę chciałaby, aby była ona czytana przez Państwa, na przykład właśnie gdzieś tam w takich wakacyjnych klimatach. Jeśli ktoś z Państwa dał się skusić na tę perspektywę, to proszę zadzwonić na któryś z naszych numerów 512-700-34 bądź 512-700-35 i powiedzieć hasło. I teraz uwaga, bo hasło będzie prawie tak trudne, jak żyrafy wchodzą do szafy, ale jednak trochę bardziej nawiązujące do naszego klimatu. Otóż hasło brzmi: lato jest super razem z książką. No to drodzy Państwo, dzwonimy i ja z przyjemnością taką książkę Zdzisławy Gigling, Księżyc nad jeziorem, wydawnictwo Jód, wręczę Państwu. A tymczasem Wiktoria Waligura, to jest to.

0: Drodzy słuchacze, gdybyście słyszeli tę radość pani Anny, która się dodzwoniła, która powiedziała hasło prawidłowo i odebrała książkę, naprawdę człowiek wtedy aż się cieszy, że jest w takim miejscu, w jakim jest. A ponieważ jest 10:20, to na antenie Radia Warszawa 106,2 FM jest idealny moment, aby kolejną dobrą rzecz państwu zaproponować, a mianowicie dobre słowo świętego papieża naszego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
3: Prawie 600 lat minęło od tej śmierci w młodym wieku, umiłowana przez naród cały. Ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji, ten dzień, w którym Kościół ogłosił uroczyście, że jesteś świętą, patronką Polski w jej dziedzicznym wymiarze. Polski za swoją sprawą zjednoczonej z Litwą i Rusią, Rzeczypospolitej trzech narodów. Dziś nadszedł ten dzień. Wielu ludzi pragnęło dożyć tej chwili.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, wręczając wam książkę, zapowiadając ten konkurs książkowy, roztoczyłem przed państwem taką wizję lata z książką, ale na przykład wydawnictwo Rafael roztacza przed państwem perspektywę lata wakacji z filmem i w ten oto sposób zaprasza na kino letnie. O tym można dowiedzieć się, rozwinąć ten temat na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl, ale ja tak w skrócie przybliżę. Otóż w każdą niedzielę lipca, część tych niedziel już za nami, i w każdą niedzielę sierpnia w różnych kinach w Warszawie i podwarszawskich, na przykład w Multikinie Targówek, Multikinie Pruszków, Multikinie Złote Tarasy oraz kinie Mundek, można niedzielami właśnie udać się na takie seanse letnie, oczywiście religijne, z głębszą nieco treścią niż jakaś taka powierzchowna. I tak na przykład w najbliższą niedzielę, 19 lipca, Niebo nie może czekać, proszę bardzo, 26 lipca, Camino dla opornych. Pozostałe tytuły nie ma sensu, żebym państwu teraz tak lawinowo podawał. Jeszcze raz mówię, można wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i odnaleźć artykuł, w którym opowiadamy o kinie z wartościami na wakacje, lato z Rafael Film. Zapraszamy serdecznie, możecie państwo śmiało rozpatrzyć te propozycje, ale z tej książkowej absolutnie się nie wycofuję. Teddy Swims, Mr. No It All. To jest nasza propozycja muzyczna na ten moment na antenie Radia Warszawa 106 i 2 FM.

0: Drogi słuchaczu, dochodzi godzina 10:40 na antenie naszego radia Warszawa 106,2 FM. Czas zaprosić Państwa na audycję, której bohaterem jest ksiądz Piotr Pawlukiewicz, który będzie wygłaszał słowo pod bardzo prowokacyjnym tytułem: Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Myślę, że w swojej łagodności ksiądz Piotr nie chciał podciąć nam skrzydeł, ale powiedzieć nam coś bardzo istotnego. Zapraszam.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część druga. Poczekaj jeszcze 15 minut.
2: Pytano faceta w Ameryce, jak zdobył milion dolarów. On mówi: kupiłem jabłko, wychuchałem, wypolerowałem, położyłem na słoneczku, dojrzało, do koszyka. Sprzedałem następnego dnia, dwa jabłka kupiłem, wypolerowałem, wychuchałem, cztery jabłka kupiłem, na oczy, na nóg nie potrzymałem, dojrzały, 8 jabłek, 16 i po prostu miałem połowę przyczepy jabłek już na traktorze. Tyle jabłek miałem. I wtedy umarła moja ciotka i zapisała mi milion dolarów. My, proszę Państwa, chodzimy do kościoła, my się staramy, wielkie przyczepiątki, 9, 18, 27. A Pan Bóg umarł na Golgocie 2000 lat temu i dlatego jesteśmy zbawieni. Pamiętajcie, każdy ksiądz w konfesjonale, jakby tak puszczał te grzechy, jakby tak kropił cię krwią Chrystusa. Pamiętaj, to jest nieprawdopodobne, dla nas nie do wyobrażenia. W czasie śmierci Chrystus widział twój grzech. Ten z ósmej klasy, coś się tam z chłopakami głupoty robili, bili koleżankę. Widział twój grzech. Wszystkie grzechy nasze widział. Zobaczyć grzechy miliardów ludzi na własne oczy, można być zmęczonym. A on tylko szepnął: Ojcze, przyjmij, ja cię kocham bardziej niż wszyscy oni. Ja cię kocham bardziej niż wszyscy oni. Przyjmij moją ofiarę. Co możemy zrobić? To na czym polega to beczenie, to dzwonienie? Proszę Państwa, pokora. Kiedyś Jezus pokazał Atanazemu w widzeniu wszystkie chwyty, jakie szatan ma na nas wszystkie. Atanaz, jak to zobaczył, powiedział: Jezu, kto się temu oprze? Kto się temu oprze? A Jezus odpowiedział: człowiek pokorny. Pycha jest czymś najgorszym. Ksiądz Aleksander Fedorowicz powiedział słowa, które do dziś mnie szokują. Lepiej człowiekowi popaść w grzechy ciężkie, niż we wszechogarniającą pychę. Co jest lekarstwem na pychę? Upokorzenie. Pewien młody pan, który wpadł w alkoholizm, chciał z niego wyjść. Pojechał do takiego zakładu, dali mu termin, przyjechał, no i mówią mu: tu są obiady, tu są kolacje, tu są wynajęcia terapeutyczne, możesz spacerować po lesie, tylko nie wolno ci przekroczyć linii, jaką dają te dwa drzewa. A dlaczego? Bo nie wolno. Nie przekroczać nigdy tej linii. Chociaż tam jeszcze dalej dużo fajnego ogrodu. On poszedł, stanął przed tą linią i: kurczę, dorosły facet, jestem zabrania mi przejść przez linię. Nie przejdę przez tą linię. A jakiś głos mówi: nie przechodź. No przejdę przez linię, dzieci nadę. Ale nie przeszedł. Upokorzył się. Przeciwko głupiemu przepisowi, bo przepis był głupi, nie? Słuchaj, naprawdę walczysz z grzechem? Naprawdę walczysz? To jak ci matka powie: skocz do sklepu, to powiedz: mamo, już idę. Nie chcę, żebyś się do dziewczyny czy panowie robili służącymi matek na każde zawołanie, ale upokórz się trochę. Założysz ciuchy jakieś, coś tam, a mama powie: jak ty wyglądasz? Tak, mama, mówisz, przebrać się? Dobra, to się przebiorę trochę. Do tej pory warczałaś, odczep się ode mnie, od moich ciuchów. Upokorzenie. Wiecie, jakie są upokorzenia? Jak trafiłem do seminarium, to ksiądz nasz od śpiewu mówi: Piotr, tu w pianino ma brudne klawisze. Weź jakąś wodę kolońską czy spirytus i wyczyść klawisze w pianinie. Ja zachowałem się jak rasowy chłopiec wychowany w komunistycznej szkole. Zawołałem: Władek, chodź tutaj, wyczyścić te klawisze w pianinie. I zaczyna się lekcja. Następna, wieczór patrzy, klawisze są brudne. Piotr, prosiłem cię, żebyś wyczyścił klawisze, ale księży profesorze, oddałem wszystko Władkowi. Ciebie prosiłem, ale ja oddałem Władkowi. Ciebie prosiłem. A rzeczywiście, jak to trudno było załapać.
1: Część trzecia. Powtarzaj się przed Bogiem.
2: Jestem autorem pomysłu, który nigdy nie zostanie zrealizowany, a bardzo chyba byłby ciekawy projekt, słownika, takiego słownika przekleństw dla sióstr zakonnych. Bo one nie mogą przeklinać, a przekleństwa są teraz troszeczkę potrzebne. A teraz dlaczego? Na pielgrzymce był taki ksiądz Adam, który chodził od wielu lat na pielgrzymkę, ale przed tą pielgrzymką złamał mu się obojczyk. I lekarz mówi: no to założymy tak. Panie, pan musi zrobić, żeby tego nie było widać, że mam złamany obojczyk. Więc lekarz jakoś obwinął go bandażami takimi sztywniejącymi tutaj i my, księża, wiedzieliśmy, że on idzie z ogromnym opatrunkiem. To się wszystko mu wpijało, tam się czerwieniło. Ale on powiedział, że do końca dojdzie. No i rzeczywiście doszedł do końca z tą swoim opatrunkiem, a chłopaki przychodzą, mówią, księdza Adama do góry. No mówi, panowie, już teraz mogę wam powiedzieć, bez popielgrzymce. Ja mam złamany obojczyk. Ale numer to jest 200 kilometrów ze złamanym obojczykiem. Chłopaki, za ręce, za nogi, księżurka, szybciutko. Panowie, uspokójcie się, ja naprawdę mam chory, jestem chory. Co ksiądz tam znajdzie? Bać go. I wtedy ten ksiądz powiedział. I oni zbaranieli. Ksiądz chyba naprawdę jest złamany. I teraz dlaczego siostrą, bo to skutkuje. Wychodziłem od sióstr po śniadaniu kiedyś rano, miałem jeszcze ślicznego poloneza, jak to się mówi, cofam do tyłu, a siostry stoją na schodach i tak mi machają. Więc ja im też odmachałem i w tym momencie przerżnąłem w drzewo, ale bardzo mocno. I mówię potem, siostry, dlaczego żeście nie krzyczały, że jadę na drzewo? No mówiłyśmy księdzu, żeby w lewo, w lewo.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki i słuchacze, aż mnie ciarki przeszły. To jest jakiś szok normalnie. Dlaczego ja właśnie dostałem informację od Pana Boga, dlaczego ja jestem na tym dyżurze? Żeby wysłuchać tego kazania księdza Piotra, które zapowiedziałem, które mówiłem, że jest dla Państwa, ono było dla mnie. Oczywiście ono było też dla Państwa. Ale drodzy Państwo, ja się wczoraj obraziłem w pewnym sklepie spożywczym, takim znanym, z takim owadem, że zabroniono mi wyjść z koszykiem takim tym, nie tym takim dużym, tylko tym takim małym poza linię kas. I ja byłem taki obrażony, że mi zabraniają z tym koszykiem wyjść. I to było kazanie dla mnie. Szanowni Państwo, nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak Pan Bóg na różne sposoby mówi do nas. Aż mnie ciarki przeszły. Drodzy Państwo, ale dobrze, żeby takiej prywaty nie robić, chociaż myślę, że to nie prywata. Mam jeszcze jedną książkę do rozdania. Pani Zdzisławy Gigling, Księżyc nad jeziorem, wydawnictwo Jód, Lublin 2025. Kto z Państwa zadzwoni i powie to hasło, nie żyrafy wchodzą do szafy, tylko lato jest super z książką, to dostanie ode mnie taką książkę. Tymczasem UB40, Kingston Town na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Słuchajcie Państwo, Radia Warszawa 106,2 FM za 2,5 minuty wybije 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 10 dni.
3: 3 grupy.
4: 320 kilometrów i możliwość zmiany życia.
5: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
2: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
3: Chodź z nami.
5: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Czy złość zawsze niszczy?
7: A czy miłość zawsze pomaga?
6: O tym, jak budować więzi w rodzinie
7: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
6: porozmawiamy jutro o 22:00.
7: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnoszyński.
7: Zapraszamy!
8: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa.

0: tych projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: Uwaga, uwaga, ziemianie. Czas sprawdzić, jak to jest być prawdziwym astronautą.
2: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest być prawdziwym astronautą? Czas to sprawdzić! Kosmopark zaprasza na interaktywną wyprawę w nieznane. Odkryj sekrety odległych galaktyk. Wejdź do wnętrza statku kosmicznego i zobacz, jak działa grawitacja na innych planetach. Kosmopark. Wielkie kosmiczne miasteczko dla dzieci i dorosłych już w Warszawie. Bilety do nabycia na stronie www.warszawa.kosmopark.pl.
3: Po reklamie.
4: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Za 2 godziny wyrok w sprawie tragedii na trasie łazienkowskiej sprzed 2 lat. Obywatel Ukrainy zatrzymany za film nawołujący do przestępstwa. Na Ursynowie bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, zapraszam. Około godziny 13 mamy poznać wyrok w sprawie wypadku, który poruszył wielu Polaków. Chodzi o tragedię na trasie łazienkowskiej, w której zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dzieci zostali ranni. Prokurator domaga się dla oskarżonego Łukasza Żaka 20 lat więzienia. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
6: We wrześniu 2024 roku pędzący Volkswagenem Łukasz Żak zderzył się z Fordem. Następnie z pomocą znajomych uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymano go w Niemczech. Żona zabitego mężczyzny miała połamane żebra i kręgosłup. Przeszła skomplikowaną operację, a w jej kręgosłup wstawiono 8 śrub. Po tym wypadku rozgorzała dyskusja o wprowadzeniu do polskiego prawa pojęcia zabójstwa drogowego. O takim rozwiązaniu mówił ekspert w zakresie bezpieczeństwa, były rzecznik policji Mariusz Sokołowski.
7: Żeby można było w taki sposób zakwalifikować zachowanie takiego sprawcy, który traktuje auto jako narzędzie zbrodni, bo zabija drugiego człowieka.
6: Wiadomo, że Łukasz Żak kierował samochodem pomimo 6-krotnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
5: Początek rozprawy, na której ma zostać ogłoszony wyrok, zaplanowano na 12:45.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Co najmniej 9 osób zginęło, a 21 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na obwód mikołajowski oraz obwód zaporowski na południu Ukrainy, poinformowały rano lokalne władze. Według szefa administracji wojskowej obwodu zaporowskiego Iwana Fedorowa 7 osób zginęło w tym regionie, a 20 zostało rannych. W obwodzie zaporowskim doszło do 30 rosyjskich ataków powietrznych z użyciem ponad 680 dronów. Deportacja czeka 23-letniego obywatela Ukrainy, który w mediach społecznościowych nawoływał do popełnienia przestępstwa wobec uczestniczki Marszu Pamięci o Ofiarach Rzezi Wołyńskiej. Mężczyzna znieważał również innych uczestników zgromadzenia. Warszawscy policjanci ustalili tożsamość autora nagrania i przekazali go Straży Granicznej. Policja w mediach społecznościowych podkreśliła, że tego typu czyny będą ścigane z pełną stanowczością, bez względu na narodowość czy obywatelstwo sprawcy.
8: Takie są lokalne inicjatywy.
5: Jak dbać o zasoby firmy, jednocześnie wzmacniając współpracę z klientami i zespołem? Dziś w Ursynowskim Ratuszu odbędą się bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców, mówi rzecznik dzielnicy Paweł Ciach.
9: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wyznaczać granice bez pogarszania relacji, jak ustalać zasady współpracy z szacunkiem i bez poczucia winy. Obowiązują oczywiście wcześniejsze zapisy. Można zapisać się pod adresem mailowym przedsiębiorczość@ursynów.pl.
5: Prowadząca dzisiejsze warsztaty psycholog biznesu Monika Franczyk podkreśla, że obecnie największe sukcesy na rynku pracy osiągają przedsiębiorcy inwestujący w kompetencje miękkie.
10: Przedsiębiorcom może przydać się umiejętność spojrzenia troszeczkę szerzej na rynek, na potrzeby klienta i kiedy słyszą, że coś jest za drogie, że ich usługa nie wpisuje się w budżet klienta, to mogą pomyśleć o tym z troszeczkę innej strony. Nie kończyć się rozmowy na dzisiaj, nie zawieszać relacji, ale dopytać, co tak naprawdę klient potrzebuje.
5: Ursyn Lab regularnie organizuje bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców. Informacje o nich można znaleźć na stronie Ursynowskiego Ratusza. Dzisiejsze rozpocznie się o 17:30.

No i proszę, Warszawa zdaje się, że pozazdrościła markom i ząbkom, bo też 26 stopni. Teraz praktycznie w Warszawie i w całym regionie, z małymi wyjątkami, gdzie jest 25 stopni. No pięknie. Ten wiaterek też jest taki bardzo pozytywny. On co prawda jest bardzo delikatny, wieje właśnie gdzieś z okolic Świnoujścia, bo z północnego zachodu, ożywczo. Ale to, co się będzie jutro działo, drodzy Państwo, po 30 parę stopni, dużo słońca. Tylko błagam, proszę, pić dużo wody. Pięć minut, równiutko, co do sekundy. Przed chwilą było po 11. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz, dzisiaj w Laty na Wynos jestem gościnnie, ale sprawia mi to dużą frajdę i te książki, co rozdawałem, i ta radość Państwa. W najbliższej godzinie między innymi audycja, już mówię Państwu szybko, dobre słowo papieża Leona XIV i dużo muzyki.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał na jakimkolwiek dyżurze do sportu. No, mundial teraz króluje, wiadomo, chociaż też Tour de France, ja też uwielbiam kolarzy. Ale dobra, teraz o mundialu. Wczoraj Argentyna, Anglia. Dzień wcześniej Hiszpania z Francuzami. Drodzy Państwo, zwyciężyła piłka. Zwyciężyły drużyny, które operują piłką, w których nie najważniejsze jest wybieganie i zapasy, chociaż oczywiście ci sportowcy na najwyższym poziomie też pracują nad tym, ale zwyciężyła piłka, te niekonwencjonalne podania, ten Messi, co on robi. Drodzy Państwo, jak znajduje zawsze rozwiązanie takie, które jest najtrudniejsze do przewidzenia dla przeciwników. No i też ci zawodnicy, którzy są obdarzeni tym zmysłem piłkarskim, oni też potrafią dośrodkować. No jak to się mówi, na nos podają. Polscy trenerzy, błagam Was, nie przeoczcie tych piłkarzy naszych polskich młodych, którzy potrafią grać piłeczką, a czasami trochę gorzej u nich z warunkami fizycznymi. To dbajcie o to, niech robią pompki, niech biegają, ale docencie to, że potrafią grać piłeczką, bo taka piłka finalnie będzie dochodziła do finałów wielkich imprez. To powiedziałem ja, Jacek Zienkiewicz, nie Jarząbek. Zostańcie Państwo razem z nami.

0: talking. Tu Radio Warszawa 106,2 FM, jest 11:20. Zapraszamy na dobre słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Mądrość słowa i dialog z naukami o człowieku. Punkty 23 i 24. Kościół uznaje za towarzyszy drogi wszystkich, którzy szczerze poszukują prawdy dobra i piękna, widząc w nich cennych sprzymierzeńców w obronie godności każdej osoby oraz w trosce o ochronę stworzenia. Przyjmując duszpasterski styl Soboru Watykańskiego II, który wzywa do słuchania, rozeznawania i odczytywania znaków czasu, Kościół oświecony mądrością słowa nie lęka się spotkania z ludzką wiedzą. Słowo Boże daje pewne niezawodne kryteria, aby ukierunkowywać drogi sprawiedliwości oraz otwierać ścieżki pojednania i pokoju między ludźmi. Gdy zaś chodzi o zastosowanie tych kryteriów, w złożonych sytuacjach naszych czasów nieodzowny okazuje się wkład filozofii oraz nauk o człowieku i nauk społecznych, które pomagają głębiej rozumieć i wnikliwiej analizować dynamikę przemian kulturowych, ekonomicznych i politycznych. Święty Jan Paweł II przypominał, że Kościół przyjmuje wkład nauk społecznych i czerpie z nich konkretne wskazania, aby z ich pomocą wypełniać swoją misję nauczania. Konfrontacja z tymi dziedzinami wiedzy nie osłabia mocy Ewangelii. Przeciwnie, pozwala z większą jasnością rozpoznać to, co rzeczywiście służy życiu wspólnot i osób. Papież Franciszek, pozostając w tej perspektywie, podkreślał, że w wielu kwestiach szczegółowych Kościół nie rości sobie prawa do formułowania definitywnych rozwiązań, lecz uznaje znaczenie wsłuchiwania się w badania naukowe i wspierania rzetelnego oraz uczciwego dialogu między uczonymi, z poszanowaniem różnorodności opinii. Czerpiąc z tego owocnego dialogu między Ewangelią a ludzką wiedzą, Kościół stopniowo pogłębiał swoją naukę społeczną, kształtując z biegiem czasu dziedzictwo mądrości, odznaczające się teologiczną i antropologiczną spójnością, zakorzenioną w chrześcijańskiej wizji osoby. Właśnie dlatego, że wyrasta ono z wiary i z jej rozumienia rzeczywistości, dziedzictwo to nie sprowadza się do zbioru rozwiązań technicznych ani do modelu ekonomicznego czy politycznego przeciwstawianego innym. Należy do innego porządku, do porządku zasad, które ukierunkowują odczytywanie wydarzeń i wspierają ewangeliczną interpretację procesów historycznych oraz związanych z nimi wyborów. Stąd wypływa właściwa funkcja nauki społecznej Kościoła, która nie zamierza zastępować odpowiedzialności polityki i instytucji, lecz ofiarowuje się jako wsparcie dla wspólnego rozeznawania, pomagające rozpoznawać i szerzyć to, co służy godności osób, żywotności wspólnot oraz dobru wszystkich.

0: Zachęcony moją wstawką o Mundialu, Damian Kowalski, nasz redakcyjny kolega, reporter, powiedział: ja chcę o Mundialu. Damianie, drogi, w niedzielę cały świat będzie żył finałem Hiszpania-Argentyna. Czy po odpadnięciu Anglii, po odpadnięciu Francji można mówić o przegranej futbolu, czy wręcz przeciwnie, o zwycięstwie futbolu?
1: Cześć, witam Ciebie, Jacku, witam wszystkich słuchaczy, wszystkich sympatyków futbolu, miłośników tego pięknego sportu. Ja jestem bardzo zadowolony z tych rozstrzygnięć. Może trochę nie byłem stronniczy, bo jestem fanem futbolu hiszpańskiego, tej piłeczki, która szybciutko chodzi. No i Argentyny. Argentynę w ogóle stawiałem przed mistrzostwami, że obroni ten tytuł w tym roku, na tym mundialu. Możemy się spodziewać, Jacku, niesamowitego poziomu. Mi się wydaje, tak coś czuję w kościach, że ten finał to może być taki finał, o którym naprawdę długo będziemy mówić.
0: No, chciałoby się. Ja na początku zadałem to prowokacyjne pytanie, bo przecież Anglia to ojczyzna futbolu. Francuzi to od wielu lat taka topowa drużyna, która jest ciągle faworytem. Hiszpanie mieli swój złoty czas, ale wygląda na to, że Hiszpanie i Argentyńczycy jednak powiedzieli: odkrywamy karty.
1: Tak, zwyciężyła w półfinałach taka romantyczna piłka. Teoretycznie ci faworyci nie dali rady. Ale to jest piękne w tym sporcie. Myślę, że dlatego go wszyscy kochamy, bo nie wiadomo, czego się spodziewać. Tak naprawdę dyspozycja dnia. Na tym poziomie ja zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta, kto wygra, jak jest gdzieś tam na styku, to ja mówię: dyspozycja dnia. To wszystko zależy od tego, czy się wyśpią, kto lepiej wejdzie w mecz. To są te szczegóły, te detale. To jest takie wyświechtane, detale decydują, ale to jest prawda, to się sprawdza praktycznie na każdym dużym turnieju.
0: Damianie, bardzo mi się podoba ta twoja konkluzja, że zwyciężył romantyczny futbol, dlatego teraz dopełnijmy to romantycznym głosem, bo chyba taki jest. Krzysztof Krawczyk dużo romantycznych piosenek zaśpiewał, a tutaj chce o tym zaśpiewać, żeby życie go przytuliło. Może nawet to piłkarskie, kto wie, miał na myśli.
1: Słuchamy.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Damian Kowalski, nasz dzisiejszy gość, tutaj specjalny, aczkolwiek stały bywalec oczywiście, z uwagi na to, że jest naszym reporterem, wspomniał dzisiaj o tym aspekcie romantycznym futbolu, który zrealizował się na naszych oczach, a ja chciałbym Państwa uwagę zwrócić na inny romantyczny aspekt w innej dziedzinie sportu, mianowicie w kolarstwie. Właśnie trwa Wielka Pętla, czyli Tour de France, największy wyścig kolarski zawodowy na świecie i tam po czwarty triumf zmierza romantyk kolarstwa, absolutny, wielki kolarz Tadej Pogaczar. To będzie już prawdopodobnie, oczywiście nie można dzielić skóry na niedźwiedziu, ale prawdopodobnie, jak wszystko się ułoży, tak się układa, czwarty triumf jego w Wielkiej Pętli i właśnie on zwycięża, drodzy Państwo, romantycznie. Wygrywa wszystkie etapy górskie. Po prostu. Nie kryje się za kolegami z zespołu, który gdzieś tam ciągnął, jak to bywało w poprzednich latach, że ten lider był dowożony, gdzieś tam w ostatniej chwili wyskakiwał. On po prostu wygrywa wszystkie etapy górskie, czyli to, co jest kwintesencją kolarstwa. Wygrał trzeci etap, szósty, dziesiąty. Pierwsze dwa etapy były w Pirenejach, później dziesiąty etap w Masywie Centralnym i teraz czternasty, piętnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty etap będzie w Alpach, później 21 już tak zwany etap przyjaźni w Paryżu. Ale drodzy Państwo, ja nie zakładam się, bo to nie w tym rzecz, ale liczę na to, że Tadej będzie chciał wygrać wszystkie etapy górskie i pokazać, że jest romantykiem kolarstwa i że wygrywa po prostu siłą swoich mięśni. No to taki mój wtręt na temat kolarstwa. Tymczasem Marisa, odkochaj. Zostańcie Państwo razem z nami. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu, bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna bliska chwili rodzenia wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu. Jakbyśmy mieli rodzić Ducha Zbawczego, nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, z martwych wstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.
1: Dzisiejsze pierwsze czytanie, zaczerpnięte z Księgi Izajasza, to piękny psalm nadziei. O ile czytania poprzednich dni ukazywały Boga jako karzącego Pana historii, o tyle dziś prorok rozpościera przed nami piękny obraz ludu, który ufa Bogu na wszystkich swoich ścieżkach, nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe. I Boga, który ocala i daje nadzieję, użycza pokoju tym, którzy Go miłują. Ów psalm błagalny z 26 rozdziału Księgi Izajasza stanowi modlitwę ludu, tej jego sprawiedliwej części, tej części, którą Izajasz często nazywa resztą Izraela.

imię i pamięć o Bogu to pragnienie ich duszy. A Pan na te modlitwy nie pozostaje obojętny. Jakże to piękne wprowadzenie do Jezusowych słów z dzisiejszej Ewangelii. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 12, zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wieku i stanie, niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
5: Amen.
1: Pan z wami.
5: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
5: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
5: Bogu niech będą dzięki.
0: Zakończyliśmy naszą wspólną modlitwę Anioł Pański. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, które skomentuje dodatkowo ksiądz Mateusz Kowalski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.
1: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To chyba jedne z najbardziej czułych i pełnych nadziei słów, jakie Jezus wypowiada w Ewangelii. Każdy człowiek nosi w swoim sercu jakiś ciężar. Dla jednych jest nim choroba, dla innych samotność, niepewność jutra, problemy rodzinne, depresja czy poczucie winy.

Czasem nawet najbliżsi nie wiedzą, z czym naprawdę się zmagamy. Jezus nie mówi dziś: poradźcie sobie sami. Nie mówi również: najpierw stańcie się lepsi. On zaprasza nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszym zmęczeniem, z naszą słabością, z naszym niepokojem. Bardzo często próbujemy radzić sobie sami. Uważamy, że musimy być silni, samodzielni i niezależni. Tymczasem wiara przypomina, że prawdziwa siła rodzi się z umiejętności zawierzenia Bogu. Chrystus nie zawsze usuwa trudności z naszego życia. Czasami jednak daje coś jeszcze cenniejszego. Daje nam swoją obecność. A człowiek, który wie, że nie jest sam, potrafi przejść nawet przez najtrudniejsze doświadczenia. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, by nieść swoje życie razem z Jezusem. On zna nasze serca lepiej niż ktokolwiek inny. Wie, gdzie boli najbardziej. Wie, czego się tak boimy. I właśnie tam chce przynieść swój pokój. Zastanówmy się, jaki ciężar noszę dziś w sercu i czy naprawdę oddałem go Jezusowi.

Drodzy słuchacze, co to o dzisiejszej pogodzie mówić? Można tylko wiersze pisać i pieśni wychwalne śpiewać. 26 stopni w Warszawie, Macierzysz 26, Stare Babice, Legionowo 26, Ząbki, Turów. Gdzie nie spojrzeć 26 stopni? Ten wiaterek akurat, który delikatnie zawiewa z północy, teraz z północnego wschodu, on nawet ma walory takie orzeźwiające. Gdzieś tam z nad Bałtyku, trochę z nad Świnoujścia, z Zatoki. Ciśnienie 1007 hektopaskali. Jest pięknie. Prawie 12 minut po 12. O, tak pięknie się ułożyło. Nazywam się Jacek Zienkiewicz, jestem z Państwem aż do godziny 14. Będzie nam towarzyszyła muzyka oraz audycje, które Państwo bardzo cenicie. Co w najbliższej godzinie? Między innymi, no właśnie, wiadomości z życia Kościoła chociażby, które też bardzo Państwo cenicie. No więc zostańcie razem z nami. Golec Orkiestra i Ewa.

0: Merci.
1: Ja wiem, że to było już chwilę temu, ale ja cały czas przeżywam, to znaczy bardzo mi się podoba utwór Golet Orkiestra Ewa. Po prostu rewelacyjny utwór i pomimo tego, że był chwilę temu, to muszę się do tego odnieść po raz kolejny. No znakomity utwór. Zresztą bardzo cenię twórczość Golców. Oni też są naszymi gośćmi, bywają, współpracujemy razem, oni z naszą anteną, nasza antena z nimi. Céline Dion, która przed chwilą śpiewała, też bardzo, bardzo pięknie wypełniła naszą antenę i myślę, że sprawiła Państwu dużo przyjemności. A co zrobi Daryl Hall? John Oates, oj, gdyby to była Ania, to by mnie skorygowała. Out of Touch. Myślę, że dobrze przeczytałem. No, zostańcie Państwo z nami na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Teraz skupiamy się na muzycznych aspektach.

0: Ale ta Klao też mi się podobała. Jakiś taki dyskotykowy się chyba zrobiłem, że ten bit robi na mnie wrażenie. No ale co tam, 12.30, Radio Warszawa 106 i 2 FM, czas na...
1: Na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Kościół katolicki na Hawajach rozpoczął obchody 200-lecia przybycia pierwszych misjonarzy. Jubileusz zainaugurowano 9 lipca w Honolulu i potrwa do lipca przyszłego roku. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Podczas mszy świętej w katedrze Matki Bożej Pokoju biskup Clarence Silva przypomniał, że mieszkańcy wysp byli przygotowani na przyjęcie Ewangelii jeszcze przed przybyciem misjonarzy. Podkreślił, że Bóg wcześniej przygotował ich serca na spotkanie z Chrystusem. Jak podaje Vatican News, pierwszym katolickim misjonarzem na Hawajach był francuski zakonnik ojciec Alexis Bachelot, który przybył na archipelag w 1827 roku. Organizował życie religijne, przygotowywał katechizmy i modlitewnik w języku hawajskim oraz położył fundamenty pod rozwój miejscowego kościoła. Dziś diecezja Honolulu obejmuje 66 parafii i 23 kościoły na 6 zamieszkanych wyspach. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: W Watykanie podczas mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II ksiądz Krzysztof Cisek mówił, że Bóg często rozpoczyna wielkie dzieła od rzeczy małych. Nawiązując do biblijnego obrazu niewielkiego obłoku z pierwszej Księgi Królewskiej, przypomniał, że ojcowie kościoła widzieli w nim zapowiedź Maryi. Jak zaznaczył, pokorna i skromna dziewczyna z małego miasteczka przyniosła światu największy dar, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Eucharystię sprawowaną we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel koncelebrowało około 60 kapłanów. A Góra Karmel w Starym Testamencie była górą proroka Eliasza. W XIII wieku objawień doznał tam brat Szymon Stok, przełożony zakonu karmelitów. Przypomniał w poranku z Radiem Warszawa ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita Bosy.
3: Te słowa, jakie miał otrzymać Szymon, to najukochańszy synu, przyjmiesz kaplerz twojego zakonu, kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. To są słowa, które podaje nam tradycja, głęboko w nie wierzymy, natomiast proszę zwrócić uwagę, Maryja tutaj w ogóle nie mówi o tym, że zakon będzie istniał, że wszystko się ułoży, tylko mówi, no bądź spokojny.
1: Praktyka noszenia szkaplerza przetrwała do dziś. Jest on uroczyście zakładany we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Ale to nie żaden talizman, lecz przypomnienie obecności Boga i Maryi, podkreśla ojciec Mariusz Wójtowicz.
3: Szkaplerz jest materiałowy, jest też w takiej tradycyjnej formie z wizerunkami, aby pokazać mi codziennie, że ten ktoś i Jezus i Maryja są bardzo blisko mnie i dają mi właśnie taką formę bezpieczeństwa w postaci okrycia, w postaci ciepła i bliskości. Natomiast ta duchowość, która wynika ze szkaplerza, z noszenia szkaplerza, jest sposobem na zaprzyjaźnienie się z Jezusem poprzez Maryję.
1: Do wspólnego świętowania w Warszawie zapraszają karmelitanki z ulicy Wolskiej. Msza święta o 18:00, po niej agapa w rozmównicy klasztoru.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Na Jasną Górę przybyła 13 rowerowa pielgrzymka z Dobronia pod Łodzią. 23 pielgrzymów pokonało na rowerach ponad 100 kilometrów. Pątnicy podczas pielgrzymki pielęgnowali wspólnotę nie tylko z sobą, ale również z pielgrzymami z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Żeroniach, z którymi to stale spotykają się na trasie. Wikariusz parafii księdza Wojciecha, ksiądz Radosław Mucha, mówi o tym, jak pielgrzymi wspierali się podczas drogi.
5: Przede wszystkim towarzyszy nam wielka radość, bo silniejsi wspierają słabszych. Tu jest pan Włodzimierz, bardzo wysportowany i on, jak widzi ktoś pod górkę, nie może wyjechać, no na przykład ja, to on podjeżdża i kładzie rękę na plecach i wypycha na tą górkę kogoś słabszego. Także tu jest dla nas takim no, wzorem takiego miłosiernego Samarytanina. No ale jest dużo radości przede wszystkim i z radością jedziemy, z radością wracamy.
1: Początki świątyni w Dobroniu, z której wyruszyli pątnicy, sięgają 1779 roku.

No pięknie nam to dzisiaj wszystko współgra na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Było i o romantycznym futbolu, który zwyciężył zdaniem moim, ale i tutaj naszego eksperta sportowego Damiana Kowalskiego. No jest dużo dobrej muzyki, takiej właśnie nawiązującej do tego, co jest za oknem. Aż się żyć chce. Podobnie było z tym utworem przed chwilą, Charlie Puth, Beat Yourself Up. Ewidentnie beat był, ewidentnie był taki podrywający do góry. Co na to, Gary Moore? Posłuchajmy.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM za 2,5 minuty 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
3: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
4: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
4: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
5: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
7: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość. ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Zimą mersz, latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
9: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Na zegarze równo 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.

0: silne oparzenia skóry, a w upalne dni nawet samo przebywanie w pobliżu dużych skupisk barszczu może spowodować podrażnienia. Jeżeli przypadkowo dotkniemy rośliny, trzeba jak najszybciej umyć skórę wodą z mydłem i przez co najmniej 2 dni unikać słońca. Gdy pojawią się pęcherze, silne zaczerwienienia albo doszło do kontaktu z oczami, należy zgłosić się do lekarza.
1: Barszczu sosnowskiego nie należy dotykać ani usuwać samodzielnie. Informacje o miejscu, w którym rośnie, warto zgłosić do Urzędu Gminy lub Miasta albo Nadleśnictwa. Barszcz sosnowskiego to inwazyjny gatunek obcy pochodzący z rejonu Kaukazu. Do Polski został sprowadzony w drugiej połowie XX wieku jako roślina pastewna, wykorzystywana do produkcji kiszonki dla bydła.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Nękanie, przecinanie rur z wodą, niszczenie upraw, agresja fizyczna to sytuacja Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu, którzy są atakowani przez izraelskich osadników. Jak relacjonuje Jakub Belina-Brzozowski z polskiej misji medycznej, który przez tydzień przebywał wśród społeczności beduińskiej, na miejscu giną też ludzie.
3: Tych ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich 2,5 roku było na zachodnim brzegu ponad 1200, czyli no można powiedzieć, że to jest liczba ofiar, która czasami w jakichś takich konfliktach zbrojnych o niskiej intensywności występuje. Na zachodnim brzegu nie mamy wojny, mamy tylko i wyłącznie okupację izraelską i no niestety w jej wyniku można powiedzieć, że statystycznie każdego dnia giną ludzie.
1: Według izraelskiej organizacji Peace Now, zajmującej się monitorowaniem osadnictwa w nielegalnych osadach na okupowanym zachodnim brzegu, mieszka około 500 500 izraelskich osadników, a dodatkowo około 250 tysięcy mieszka w osadach w okupowanej Jerozolimie Wschodniej.
2: Dzieje się blisko.
1: Pierwszy w Polsce hotel przyjazny dzieciom znajduje się w Serocku. Taki certyfikat jednemu z obiektów przyznał UNICEF Polska. W takim obiekcie dziecko obsługiwane jest jako pełnoprawny gość, mówiła w poranku z Radiem Warszawa menadżer do spraw komunikacji i PR UNICEF Polska Joanna Sokołowska.
4: Hotel na przykład zaczął od tego, że przebudował recepcję, tak że dziecko podchodzi, jest część dla rodzica, jest część dla dziecka. Dziecko może spojrzeć w oczy osobie obsługującej, może z nią porozmawiać. Jest kącik przygotowany, gdzie dziecko może wyrazić swoją opinię o pobycie, czy było zadowolone, czy niezadowolone.
1: Do programu Hotel Przyjazny Dzieciom mogą przystępować hotele i obiekty noclegowe, które chcą podnosić standardy obsługi rodzin z najmłodszymi.
2: To się dzieje lokalnie.
1: Jak dbać o zasoby firmy, jednocześnie wzmacniając współpracę z klientami i zespołem? Dziś w Ursynowskim Ratuszu odbędą się bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców, mówi rzecznik dzielnicy Paweł Ciach.
5: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie wyznaczać granice bez pogarszenia relacji, jak ustalać zasady współpracy z szacunkiem i bez poczucia winy. Obowiązują oczywiście wcześniejsze zapisy. Można zapisać się adresem mailowym przedsiębiorczość@ursynów.pl.
1: Dzisiejsze szkolenie rozpocznie się o 17.30.
6: I spoglądamy na mapę pogodową, chociaż dzisiaj przyjemnie na to patrzeć, bez stresu. 28 Warszawa, 28 Bilerówka, Raszyn, Jaworówka, Słupno. Gdzie nie spojrzeć 28? No, w nieporęcie 27. Ciśnienie 1007 hektopaskali, chociaż idzie w dół. Wiatr prawie nieodczuwalny wieje nam teraz z południowego wschodu. O, to zamiana. No i drodzy Państwo, to co jutro się będzie działo, to poezja. 30 stopni i dużo słońca. Blisko 5 minut po godzinie 13 rozpoczyna się ostatnia godzina mojego dyżuru. Będzie mi bardzo przyjemnie i z żalem będę się z Państwem za godzinę rozstawał. Nazywam się Jacek Zienkiewicz. No, drodzy Państwo, dużo dobrej muzyki i no właśnie, bądźcie z nami, to się dowiecie. Michael Patrick Kelly chociażby, teraz muzycznie dla Państwa na naszej antenie.

0: A koło mnie znowu Damian Kowalski, to znak, że będziemy mówić o futbolu, tylko trochę inaczej go ugryziemy. Damianie, mówiliśmy sporo o tym finale marzeń romantycznym Hiszpania-Argentyna, a ja chciałbym trochę nawiązać do tego, co za oknem, do tego słońca, do tego, że mamy lato, że mamy ukrop z nieba lejący się. Co sądzisz o afrykańskiej piłce?
1: To jest taki... Generalnie afrykańskie drużyny w ostatnim czasie pokazały nam się z bardzo dobrej strony, co widzieliśmy na mundialu, po tym chociażby ile wyszło z grup. Ale uważam, że tych afrykańskich zespołów nie można traktować jako takiego drugiego czy trzeciego świata piłkarskiego, tylko faktycznie ci zawodnicy tworzą trzony w silnych ligach europejskich. Oni są świetnie przygotowani fizycznie, o czym mieliśmy okazję się przekonać jeszcze niedawno, jak reprezentacja Polski grała z Nigerią.
0: Co prawda mecz zremisowany, ale widać było przewagę fizyczną, taką sprawnościową, szybkościową.
1: No odstawaliśmy w tych aspektach bardzo mocno od Nigeryjczyków i tutaj...
0: A Nigerii przecież nie było na mundialu, podobnie jak nas.
1: No właśnie.
0: I tutaj, Damianie, trzeba rozgraniczyć, bo jest ta piłka afrykańska z północy, gdzie jest duży wpływ tych francuskich zespołów, Maroko, Tunezja, której też nie było, co prawda, no ale powiedzmy Maroko, Egipt, no i są te z głębi czarnego lądu drużyny, którym ja dodam na marginesie, bo nam się powoli czas kończy, bardzo mocno kibicowałem wraz z moim synem, nawet zażyczył sobie koszulkę Senegalu.
1: Wow. Fajnie. Ale fajnie kibicować komuś nieoczywistemu, nie?
0: Tak. Ale Senegal przecież ileś tam mundiali wstecz spłatał figla niezłego Francuzom, nie? Można powiedzieć, że tak...
1: I nam też spłatał figla.
0: A, dobra, już nie mówmy o tym. Drodzy Państwo, no to takie spojrzenie na mundial. Dziękuję Ci bardzo, Damianie.
1: Dzięki. You can say what

0: Popis wokalny Whitney Houston oznajmił nam, że jest 13:21, a zwyczajowo o tej porze na antenie Radia Warszawa 106 i 2 FM dobre słowo pasterzy.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Ojciec posyła syna do rodziny. Do rodziny. Jakby przechodzi Jezus całą historię i całe dziedzictwo rodziny. To oczywiście można na różny sposób komentować, opisywać. I z jednej, i z drugiej strony, czyli co rodzina dała Jezusowi, co Jezus dał rodzinie. Niemniej jednak, to jest bardzo wymowne. Na to trzeba zwracać uwagę i na to się powoływać, bo to jest taki znak nieomylny. W ten sposób rodzina i małżeństwo zostały po prostu konsekrowane. I dzisiaj, gdybyśmy zadali pytanie, które powołania są ważne, bardzo ważne, najważniejsze? Oczywiście ktoś powie, to nie jest poprawne rozumowanie, bo wszystko, co jest darem od Boga, jest naj. Niemniej jednak, my w myśleniu ludzkim i w tym sposobie naszego podchodzenia do tego rodzaju spraw jakoś tam wartościujemy. Tacy jesteśmy. Na tyle nas, powiedziałbym, stać tutaj na ziemi. To jedno trzeba powiedzieć. Nie dlatego, żeby na próżno chwalić, tylko trzeba powiedzieć, że to są powołania iście królewskie. I tego się trzeba trzymać.
1: Dobre słowo pasterzy.